0: Podkręcamy tempo.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nuda. Po lecie skończył się lód.

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinno na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
5: A teraz opowiem o tym, jak najem krótkoterminowy zamienił życie mieszkańców wspólnoty przy ulicy Chmielnej 34 w Warszawie w koszmar. Wcześniej wspominałam o turystyce, o tym, że Warszawa wysoko plasuje się w rankingach światowych, rankingach europejskich i ogólnopolskich. Jesteśmy miastem atrakcyjnym i gościnnym, ale okazuje się, że ta gościnność czasami wychodzi nam bokiem, a właściwie do zmiany są regulacje dotyczące właśnie tego typu najmu krótkoterminowego. O tym, z jaką uciążliwością mierzą się mieszkańcy wspólnoty przy ulicy Chmielnej, o tym opowiedzę już za moment. Opowiemy również o tym, jak działają w tej sprawie parlamentarzyści i jak działają miejscy radni.
6: Nazywam się Piotr Bełczowski, mieszkam na Chmielnej 34 bloku, w którym mamy w tym momencie 13 mieszkań pod najem krótkoterminowy.
5: I my na Chmielnej 34 właśnie teraz się znajdujemy i o tym najmie będziemy rozmawiać. Zanim przejdziemy do problemów, z jakimi się Państwo borykacie na co dzień, to powiedzmy może, ilu lokatorów, takich prawdziwych lokatorów spółdzielni tutaj się ostało?
6: My nie jesteśmy spółdzielnią, jesteśmy wspólnotą mieszkaniową i w tym bloku jest 70 mieszkań, około 70 mieszkań, nieco ponad 70. W tym momencie mamy 13 mieszkań pod wynajem krótkoterminowy. To, co nas niepokoi, to, że przed 2 laty było ich 7, czyli jest to bardzo duża dynamika przyrostu. No, w tym tempie to za 2 lata może być ich 20 parę lub 30. No i wtedy to będzie już prawie połowa mieszkań. I też to nie jest tak, że w każdym innym mieszkaniu mieszkają rzeczywiście rodziny, czyli tacy stali mieszkańcy. Duża część mieszkań jest wynajęta albo pod taki najem tygodniowy, czyli dla studentów, dla kurierów zagranicznych, którzy tu mieszkają. Część mieszkań jest wynajęta długoterminowo, czyli na rok, na parę miesięcy, też dla studentów, dla osób pracujących w Warszawie. Część jest wynajęta pod biura, mamy tu kancelariat prawnego, mamy tu firmę detektywistyczną, czyli mieszkańcy zapewne obecnie stanowią gdzieś około połowy. W tym duża część mieszka tu od początku lub jest kolejnym pokoleniem mieszkańców, drugim, trzecim pokoleniem mieszkańców.
5: Z kilku mieszkań teraz mamy 13 na ten najem krótkoterminowy. To rozpoczęło się jakieś 8 lat temu, dynamika jest dosyć szybka. Co jest taką największą uciążliwością dla Państwa?
6: Znaczy, największy kłopot sprawiają nam 2 mieszkania, które są podzielone na mniejsze, bo to są praktycznie hostele, czyli przedsiębiorca najpierw pierwsze mieszkanie trzypokojowe, 55 metrów, podzielił na 4 mikroapartamenty. Znaczy, robił to w sposób drastyczny, czyli przesuwał ściany, przeniósł kuchnię do przedpokoju, urządził taką część wspólną przedpokoju z kuchnią i jadalnią. W tej części wspólnej są klucznice lub są drzwi z kodami. Oczywiście jest także dostęp do łazienki i ubikacji. Natomiast po pewnym czasie ten sam przedsiębiorca, czy dokładnie w 2024 roku, wykupił mieszkanie niestety obok mnie za ścianą i w tym mieszkanie, ponieważ poczuł zapewne żyłę złota w tym poprzednim, to mieszkanie zamienił już nie na 4, a na 5 mikroapartamentów. No stwierdził, że jak da się na 4, to czemu nie na 5? Można jeszcze więcej z tego pieniędzy wycisnąć. No i to jest naprawdę trudne mieszkać koło takiego, praktycznie hotelu. Zwłaszcza, że zaraz potem, ponieważ ja twierdzę, że najem krótkoterminowy to jest choroba zakaźna i jak się pojawia pierwszy, być może ktoś ma takie sytuacje, że ma pierwszy takie mieszkanie pod najem krótkoterminowy w bloku czy w kamienicy, wydaje mu się, że to żaden problem. Więc moja rada jest taka, żeby od razu postarać się temu zapobiec, ponieważ jak jest pierwsze, to będzie i drugie, i trzecie, i czwarte, i piąte, i potem to coraz trudniej powstrzymać. I my jesteśmy w tej sytuacji, że to już jest taka masa krytyczna. Ostatni moment, żeby to powstrzymać. A kłopoty są różne. To znaczy, mamy oczywiście takie, no, bardzo drastyczne sytuacje, pijacko-awanturne bójki, które są opisywane w mediach, ale ja może zacznę od tego, że uciążliwa jest taka codzienność. To znaczy, każdego dnia, ponieważ no, w tych dwóch mieszkaniach obok nas, no, mieszka kilkanaście osób każdego dnia. To znaczy, w mieszkaniu podzielonym 5, tam mieszka pewno z 8 codziennie, no i w tym drugim mieszkaniu, które jest kawalerką 27 metrów, mieszkają 3-4 osoby, tyle tam jest łóżek. Czy ponad 10 osób codziennie mieszka obok mnie. Często wychodząc z mieszkania muszę się przeciskać przez wielkie walizy na kółkach, które zastawiają korytarz, a w tym czasie ludzie szukają kodu, patrzą w telefon. Czasami sobie nie radzą, mylą piętra, mylą mieszkania, dzwonią do nas, dzwonią domofonem, dzwonią dzwonkiem, pukają, proszą o pomoc. Natomiast no, ci ludzie się meldują w tych mieszkaniach i wymeldowują o każdej porze dnia i nocy. To znaczy, jak mamy to mieszkanie podzielone na mniejsze, no to tam ludzie, no po pierwsze chodzą na imprezy do knajp kupić alkohol gdzieś, póki jeszcze można było kupić alkohol w pobliżu w nocy, albo chodzą się zabawić do klubów nocnych, ale też ludzie mają czasami bardzo wcześnie rano albo późno wieczorem samoloty, no i wtedy się wymeldowują, trzaskają drzwiami, połasują walizkami o 3 w nocy, o 4 nad ranem. To są te uciążliwości codzienne, takie monotonne, mało błyskotliwe, ale no jest to trudne, bo tak naprawdę mieszkamy w hotelu.
5: Teraz pana słucham, to wydaje mi się, że no, kiedy mamy tutaj takie duże mecze albo duże koncerty, w końcu jesteśmy w Warszawie, to jest dopiero uciążliwe u państwa.
6: To prawda, to znaczy my dokładnie wiemy, jeżeli jest jakiś koncert, bo wtedy mamy w bloku całą masę ludzi w koszulkach danej grupy, czyli jak Guns N' Roses, to Guns N' Roses i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jest mecz piłkarski, to również mamy kibiców w czapach, trąbią. Najczęściej przed meczem są już pijani, więc skaczą w windzie. No jak to kibice czasami wracają z meczu, to pukają do drzwi po kolei, krzycząc, że nie ma spania. Więc no my jakby mamy bardzo taki imersyjnie uczestniczymy w wszystkich wydarzeniach sportowo-rozrywkowych, dzieją się w Warszawie. Oczywiście również, kiedy są jakieś marsze, typu Marsz Niepodległości, czy inne jakieś tego typu imprezy, to ludzie przejeżdżają i nocują u nas. Więc wtedy też widzimy, poznajemy po wyglądzie, co się dzieje w okolicy, czy w ogóle w mieście.
5: Pan wspomniał o tego typu uciążliwościach, ale na przykład zniszczenia klatek schodowych, drzwi?
6: Mhm, tak. Poza uciążliwością taką, że no, odbija nam się sen i poczucie bezpieczeństwa i spokój, to mamy również wymienione jako wspólnota koszty. W sensie takim, no, zwłaszcza niszczone są i dewastowane wejścia. Żeby do nas wejść, to trzeba przejść najpierw przez zamkniętą bramę na podwórko, która jest strzeżona kodem. Następnie jest również domofon przy furtce. Turyści zazwyczaj nie umieją obsługiwać tych furtek urządzeń. Nie są to jakieś, nie jest to fizyka kwantowa, ale najczęściej jakoś mają problem. No, po pierwsze, ponownie to uciążliwość, że dzwonią na chybił trafił, naciskają dzwonki, ciągle dzwoni do nas domofon, nikt się nie odzywa. Ale też te furtki i brama jest ciągle niszczona, czyli ktoś stara się wejść wtedy, kiedy brama jest zamykana czy otwierana i stara się, ostatnia brama była wyłamana przez takiego kogoś, kto starał się wejść na siłę. Również furtki są psute, no mamy takie nagrania z zeszłego roku, gdzie poprzedni turyści zepsuli drzwi wejściowe do klatki schodowej, ponieważ no, często starają się otworzyć na siłę, bo nie jadą sobie z domofonem z kodami, więc starali się otworzyć na siłę, przez to zepsuli drzwi się nie dało otworzyć, a następnie turyści, żeby je otworzyć, to po prostu schodząc po schodach starali się otworzyć skopa, czyli kopali w drzwi. To się nagrało na monitoringu. Ale też walizki na kółkach, no mamy na ścianach obtłuczenia, obdarcia. Często żeśmy opowiadali o takiej sytuacji najbardziej chyba drastycznej, czyli dokładnie pod ten apartament, pod ten hostel apartamencikowy koło mnie. Zameldowali się, czy starali się zameldować, wykupili sobie pobyt trzy osoby w kryzysie bezdomności. Przyszły tutaj rano, choć doba hotelowa zaczyna się od 15, i ponieważ nie mogli wejść, bo jeszcze nie mieli kodu, to zrobili awanturę na cały blok. Domagali się, żeby im pomóc. Pokazywali na telefonie, że mają rezerwację. Wszyscy byli bardzo pijani, ale no, twierdzili, że jeden z nich jest jeszcze bardziej pijany niż pozostała dwójka i przez niego nie mogą wejść, bo to on wynajął i on ma w telefonie, powinien mieć kod i potwierdzenie, w związku z tym bili go po twarzy, pięścią. Wszyscy mieli twarze takie, jakby mieli tam takie rany krwawe, nieleczone od miesięcy czy tygodni, takie już stałe. No wyglądali okropnie, tutaj z wiele starszych osób to się po prostu ich bały, bo oni chodzili albo po korytarzu u mnie, domagając się pomocy, krzycząc, albo stali na podwórku, zaczepiając mieszkańców. Na koniec, no w końcu daliśmy znać właścicielowi, który im wypowiedział to mieszkanie i powiedział, że niestety ten meldunek, czy ta rezerwacja jest odwołana. Oni sobie poszli, ale jeden z nich wrócił, bo nie miał gdzie się podzieć, zasnął na klatce, ale się obudził, poszedł na inne piętro i tam się załatwiał na wszystkie sposoby, a potem poszedł spać jeszcze na inne piętro. Kiedy ktoś wezwał policję z bloku i udało się go usunąć, no to koszty i sprzątania no, wyniosły 450 zł. I taką fakturę planujemy wystawić, znaczy wspólnota planuje wystawić właścicielowi. I to było w tym roku. Również w tym roku mieliśmy na paraterze skrzynkę pocztową. Z żoną wychodziliśmy z domu. Zastaliśmy mieszkańca jednego z apartamentów, akurat tego drugiego podzielonego na cztery, który się domagał od nas, a mówił tylko po rosyjsku, nie rozumiał w żadnym innym języku niż rosyjski. Domagał się od nas, żebyśmy pomogli otworzyć skrzynkę pocztową, bo tam ma list z banku. Pytał, czy mamy klucz do jego skrzynki, bo tak jak wielu tutaj przybyszów, nie wiem dlaczego uważają nas za jakąś recepcję w tym hotelu, w którym mieszkają. Oczekują, że będziemy im pomagać, więc myśmy wytłumaczyli mu jasno, że to nie mamy z tym skrzynką jego nic wspólnego i musi dzwonić do właściciela. Kiedy po godzinie wróciliśmy do domu, to skrzynka była wyłamana. W ogóle była obdrapana totalnie, po prostu wyłamana. W niej było mnóstwo listów, bo okazało się, że tam te listy do hotelu są przekierowane gdzie indziej do biura tej firmy, która to się zajmuje i tam tylko były ulotki, których nikt nie wyjmował od lat.
1: Zmieniamy temat.
5: Do tematu najmu krótkoterminowego będziemy jeszcze wracać na antenie radia, to już w kolejnej części programu, a w tej części zapraszam Was jeszcze na podróż do podziemi. Sprawdzimy, jak idzie budowa drugiej linii metra, a właściwie kolejnych stacji tej linii.
7: Anna Bartoń, rzecznik prasowy Metra Warszawskiego. Chcielibyśmy, ażeby na przełomie tego roku, czyli 2026-2027, pasażerowie mogli już skorzystać z tych stacji pasażerskiej, a następnie skupimy się na odbiorach i pozwoleniu na użytkowanie dla obszaru stacji techniczno-postojowej.
8: Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy Gulermak, generalny wykonawca budowy drugiej linii metra. Testy z pociągami przewidzieliśmy na wakacje tego roku. Jest to oczywiście od szeregu czynników uzależnione. No, głównym czynnikiem to jest oczywiście przyłącze energetyczne i tutaj jak tylko będziemy mieli to przyłącze i pewność, będziemy mogli podać konkretną datę.
7: Wyzwaniem było przeprowadzenie bardzo długiego odcinka tunelowego, a więc wydrążenie dwóch tuneli pod zamieszkałymi budynkami na ulicy Coopera, kiedy to osoby te nie były wysiedlane, gdy utrzymywaliśmy ruch na ulicy Lazurowej, a tunele szły w ruchu, więc było to wyzwanie inżynieryjne przeprowadzone w sposób perfekcyjny, ale z bardzo szczegółowym przygotowaniem, więc to było dla nas wyzwanie i wyzwaniem było na pewno skala tej inwestycji, gdyż po raz pierwszy na drugiej linii metra budujemy jednocześnie trzy stacje pasażerskie i olbrzymi obszar stacji techniczno-postojowej.
9: Jesteśmy na peronie pasażerskim, tak jak Państwo widzą, grec już jest ułożony, jeśli chodzi o całą stację, 85% płytek zostało już ułożonych. Na zewnątrz, na ścianach szczelinowych układamy konstrukcje, na których zostaną ułożone ściany zatorowe, czyli ten już docelowy element architektury ścian, który pasażerowie widzą stojąc na peronie. Również nad nami pod konstrukcję już pod ogładziny sufitowe. Na wszystkich budowanych stacjach tego odcinka jest przewidziany peron wyspowy. Także pasażerowie w obydwie strony z jednego peronu będą podróżować i siadać do pociągów.
10: Tomasz Kuner, Zarząd Transportu Miejskiego. Weekend majowy, 1-3 maja. Pociągi drugiej linii metra będą miały skróconą trasę. Metro będzie kursowało tylko między Brudnem a stacją Księcia Janusza. Nowa linia, ta budowana, na której właśnie teraz jesteśmy, będzie podłączana do istniejącej, do funkcjonującej linii drugiej linii metra. Dlatego też te pociągi nie mogą tutaj w tych dniach jeździć. Za pociąg uruchomimy autobusową linię zastępczą. Autobusy ZM będą jeździły między stacją Księcia Janusza a pętlą osiedle Górczewska.
7: Przez lata mówiliśmy, że budujemy ostatni odcinek drugiej linii metra. Dziś potwierdzamy, była to nieprawda. Ogłosiliśmy właśnie przetarg na prace przedprojektowe dla 3 kolejnych stacji będących przedłużeniem budowanego, realizowanego w tej chwili odcinka. Powstaną tam 3 stacje pasażerskie, Ursus Niedźwiadek, Ursus Północny oraz Posag Siedmiu Panien. Prace przedprojektowe po podpisaniu umowy potrwają 18 miesięcy, tak żeby z tym kompletem dokumentacji stworzyć możliwość rozpisania przetargu na prace projektowe oraz prace budowlane.
5: Dodajmy, że M2 to nie jedyna linia, na której trwają prace. Kilka miesięcy temu na trasę przyszłej linii metra M4 weszły ekipy geologów, które wykonały odwierty, aby sprawdzić, jakie niespodzianki czekają na przyszłych budowniczych. Teraz zapraszam na kolejną część programu. Cały czas jesteśmy w temacie najmu krótkoterminowego i tego, z jakimi uciążliwościami mierzą się mieszkańcy ulicy Chmielnej.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
5: W tej części programu powracamy do tematu najmu krótkoterminowego. W poprzedniej części rozmawiałam z Piotrem Bełczowskim, mieszkańcem ulicy Chmielnej 34, bloku, w którym jest sporo mieszkań, które wykorzystywane są pod najem krótkoterminowy właśnie. Rozmawialiśmy m.in. o uciążliwościach, z jakimi na co dzień mierzą się lokatorzy tego bloku. W tej części programu kontynuujemy naszą rozmowę, powiemy o oczekiwaniach mieszkańców, ale również o tym, co zakłada unijne prawo wobec najmu krótkoterminowego, a to już ma się stać 20 maja. Właściwie ma to wejść w życie. Pytanie, co na to polscy parlamentarzyści i jak wyglądają prace, na jakim są etapie. Na te wszystkie pytania odpowiemy w tej części programu.
6: Przede wszystkim to prawo, które jest obecnie o wspólnotach mieszkaniowych, o własności mieszkań, było stworzone w roku 94, kiedy jeszcze nikomu się nawet nie śniło o wynajmie krótkoterminowym. To znaczy wtedy to było jakieś science fiction. Znaczy to jest dopiero zjawisko, które ma miejsce od kilkunastu lat, a w Polsce na pewno z 10, może 8, nie wiem, na pewno z 10. Więc prawo jest przestarzałe. To nawet trudno przypuszczać, że ktoś to ustalał, to prawo w latach 90. No w ogóle działo przeciwko mieszkańcom, po prostu nie miał świadomości, jak się zmieni sytuacja. I też jak pamiętam, kiedy powstawało Airbnb, no to podobnie jak Uber, no miało służyć taki szlachetny cel wymiany, czyli sharingu. Jak ktoś kogoś podwozi samochodem, gdzieś jedzie, żeby nie spalać benzyny niepotrzebnie, albo ktoś jak wyjeżdża na wakacje, to jedzie do kogoś, a ten ktoś skądinąd jedzie do niego, do domu. Więc to oczywiście wszystko przeżyło taką, nazwijmy to, degrengoladę i zamieniło się w taki bardzo drapieżny biznes, który naprawdę pożera cenę centra miast. I oczywiście Warszawa jeszcze nie jest na tym etapie, co Amsterdam, czy Barcelona, czy Palma de Mallorca, czy inne miasta europejskie. No ale jeżeli nie zmienią się ustawowe regulacje tego zjawiska, jeżeli miasto również na tym się nie pochyli i nie zadba o to, żeby centra się nie wyludniały, no to te centra będą takimi wydmuszkami, takimi trochę skansenami, gdzie turyści przyjeżdżają, ale no widzą tylko taki Disneyland bez ludzi. Bardzo mi zależy, ponieważ ja się tu wychowałem.

wspólnotą, czy spółdzielnią, no, w naszym przypadku wspólnotą, prawo udzielenia zgody lub nieudzielenia zgody na działalność wynajmu krótkoterminowego. To nie jest tak, że każdy lokal nam przeszkadza. Całe zjawisko nam przeszkadza jako całość i jest dla nas zagrożeniem dla bytu nas jako społeczności. Ja też powtarzam w wywiadach, że mamy jednego właściciela mieszkania na wynajem, który jest odpowiedzialny i dba o nie. Przyjeżdża na każde wezwanie, kiedy jest kłopot, mieszkanie niedaleko i no, rzeczywiście podejmuje odpowiedzialność za ten biznes, ale cała dwunastka pozostałych, no nie możemy o nich tego powiedzieć nazwyczaj. Oni się zajmują tylko generowaniem zysków, a wszystkie kłopoty i koszty spadają na nas. Więc no, chcemy mieć wpływ na to, kto w naszym bloku taką działalność prowadzi, a kto nie. Chcemy mieć taką naprawdę wpływ, no, to żeby po prostu powstrzymać rozwój tego zjawiska w formie patologicznej, jak to ma miejsce obecnie. Natomiast również ta ustawa Polski 2050 daje prawo, na którą liczymy, że jednak przejdzie w najbliższych tygodniach w Sejmie, zakłada prawo samorządów lokalnych do tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. No i docelowo naszym marzeniem byłoby to, żeby nasz teren, nasze osiedle było taką strefą. Bo ono na nasze osiedle, czyli no, albo nazwijmy to osiedle centrum, albo osiedle ściana wschodnia. Jesteśmy w bloku, który należy do ściany wschodniej, budowanych w latach 60. No, jesteśmy wyjątkowo dotknięci tym zjawiskiem. Naszym przekleństwem jest to, że mieszkamy wokół Płacu Kultury, koło metra, dwóch linii metra i koło dworca centralnego, też niedaleko. W związku z tym jest to bardzo, to się bardzo dobrze sprzedaje. To znaczy ten wieżowiec, gdzie byliśmy na początku, tam gdzie wiszą na wentylatorach po prostu jak na choince, bo bombki wiszą, po prostu stosy klucznic, no to ten budynek jest podobno już prawie w połowie zamieniony w mieszkania krótkoterminowe. One się przydają dobrze, ponieważ większość tych mieszkań jest po pierwsze mała, czyli jest odpowiednia dla takiej grupy 2-3-4-osobowej, a po drugie no, po cenie w miarę przystępnej, a po drugie można je sprzedawać, pokazując widok na Płac Kultury. To tak prawie każdy, jak się patrzy na te oferty na Booking.com, to eksponują widok z okna na Płac Kultury, taki wow widok. I u nas jest podobnie, to znaczy ja mam akurat widok na ocean, czyli widoki na Atlantik, ale większość mieszkań tych po tamtej stronie ma widok na Płac Kultury, większe lub mniejsze. Na naszym piętrze to widać tak tylko iglice w sumie, bo zasłaniają domy centrum, ale wyżej no to widać pięknie Płac Kultury i ludzie sobie robią zdjęcia na Instagram, jak się tam zameldują na balkonach. Super panorama miasta, wieżowce tam z tyłu Płacu Kultury również widać. Więc my jesteśmy tym dotknięci, a mamy tego dosyć. To znaczy, no nie chcemy żyć w hotelu. Bardzo dobrze pamiętam moment, kiedy poznałem tego przedsiębiorcę, ma na imię Stanisław, który kupił to mieszkanie obok mnie. Znaczy on do mnie zapukał, uprzedzając, że zrobi remont. Taki był uprzejmy. Powiedział, że tutaj będzie wynajmował, ale nie powiedział, że krótkoterminowo. Ale przede wszystkim, jak mnie zobaczył, to stwierdził, a ci, co mi to sprzedali, to mówili, że tu nikt nie mieszka, tylko jakiś jeden samotny, 70-letni starszy pan. I ja zakładam, że jakby takim argumentem, który przekonywał do tego, żeby to mieszkanie kupić, było to, że tutaj nikt nie mieszka poza jakimś starcem, który pewnie jest nad grobem i zaraz odejdzie i będzie w ogóle spokój. My jako mieszkańcy mamy wrażenie, że dla tych biznesmenów, inwestorów, jak właśnie Stanisław za ścianę, jesteśmy jakby, no nie wiem, kłopotem. Znaczy woleliby, żeby nas nie było, bo my tylko, nie wiem, ciągle mamy jakieś pretensje. I też wiem, że kiedy rozmawia Stanisław z jakimiś, jak ktoś go zapyta, tak słyszałem, no to właśnie mówi, że to nikt nie mieszka, tylko jeden taki sąsiad, który ciągle narzeka i ma coś przeciwko niemu, nie wiadomo czemu. Więc powtarzam, no jesteśmy dla ludzi kłopotem i też słyszałem, no nie powiedział tego mi wprost, ale słyszałem od innych sąsiadów, że kiedy go pytali, czy to jeszcze planuje wykupić kolejne mieszkania, opowiadał, że najchętniej wykupił cały blok, gdyby mógł. Cały blok. Oni są drapieżni, to znaczy by chcieli tutaj zyskiwać przestrzeń naszym kosztem, a w ogóle to woleliby, żebyśmy się my wynieśli, nie wiadomo, nie wiem, gdzieś, nie wiem gdzie, na wieś, nie wiem. Znaczy to jest coś, co nas jakoś tak denerwuje, kiedy czytamy opinie w internecie, że kiedy są nasze głosy na temat tego, że mamy kłopoty z problemem z najmem krótkoterminowym lub z knajpą, jak ta na dole, to słyszymy, że to jest centrum miasta, jak ktoś chce ciszy i spokoju, to właśnie powinien się wynieść gdzieś do małego miasteczka lub na wieś lub do lasu. No i jeszcze raz to powtórzę, nie wydaje mi się, żeby było dobrym celem, żeby miasto się wyludniało w centrum i było puste, bo to jest smutne miasto. Ja sam jeżdżę dużo po różnych miastach, w różnych krajach, no i to jest naprawdę smutny widok, kiedy miasto jest takie wyludnione. Fajne jest, kiedy można pójść do kawiarni lokalnej, siedzieć wśród ludzi, którzy tam mieszkają na stałe i po prostu się wtopić w nich właśnie, ale w taki sposób, że nie jest się intruzem, tylko jest się po prostu kimś.

0: kto wśród nich przebywa.
1: To był Piotr Bełczowski, mieszkaniec jednego z mieszkań przy ulicy Chmielnej 34. I tak jak słyszeliście, trwają rozmowy w parlamencie, polskim parlamencie, nad tym, jak ten problem rozwiązać. Okazuje się jednak, że ten problem rozwiązała już Unia i od 20 maja, tak mówi przynajmniej unijne prawo, najem krótkoterminowy ma działać według nowych zasad. Właściciele nieruchomości wynajmowanych na doby będą musieli obowiązkowo rejestrować każdy lokal, a w przeciwnym razie grożą im wysokie kary. Unijne rozporządzenie zakłada stworzenie systemu rejestracji lokali. W Polsce ma nim być centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Każdy lokal wynajmowany na doby ma otrzymać numer identyfikacyjny, a platformy internetowe nie będą mogły publikować ofert bez tego numeru. Oprócz tego państwa muszą opracować mechanizmy monitorowania i egzekwowania obowiązków platform internetowych oraz utworzyć pojedynczy cyfrowy punkt dostępu, który będzie służył do elektronicznego przekazywania przez platformę informacji o obiektach, pisze Rzeczpospolita. W Polsce problem polega na tym, że polska ustawa, która miałaby doprecyzować zasady, nadal nie jest gotowa. 17 kwietnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie w tej sprawie, za którym stoi Polska 2050. Przepisy te miałyby ustalić m.in. wprowadzenie limitu dla lokali będących stałym miejscem pobytu wynajmującego. Jeśli projekt wejdzie w życie, takie lokale będą mogły być wynajmowane w formule najmu krótkoterminowego maksymalnie przez 3 miesiące w roku. W przypadku mieszkań, w których właściciel nie mieszka na stałe, potrzebna miałaby być zgoda wspólnoty albo spółdzielni na najem krótkoterminowy. Projekt Polski 2050 zapewnia również wspólnotom i spółdzielniom nie tylko prawo odmowy najmu na doby, ale również możliwość wnioskowania o wykreślenie lokalu z rejestru obiektów wynajmowanych krótkoterminowo po 3 udokumentowanych naruszeniach porządku lub bezpieczeństwa. A dlaczego to tak długo trwa? Idąc za tym, co pisze Rzeczpospolita, sejmowi eksperci oraz prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwracają uwagę na ryzyko naruszenia konstytucjonalnej ochrony własności, swobody działalności gospodarczej i domniemania niewinności. Są również obawy, że wprowadzanie tak restrykcyjnych zasad może przyczynić się do spadku atrakcyjności turystycznej miast i blokowania legalnej działalności. Z kolei zwolennicy ostrzejszych zasad podkreślają, że mieszkańcy powinni mieć wpływ na to, czy ich blok zmienia się w obiekt noclegowy. A my do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
2: Jeszcze dziś w programie.
1: Jedno z najważniejszych skrzyżowań na Ochocie, zwane warszawskim Tetrisem, doczeka się wreszcie przebudowy. Ruchliwa i niebezpieczna arteria wymaga zmian od dawna. Modernizacja była jednak wstrzymywana ze względu m.in. na pracę przy budowie tramwaju do dworca zachodniego. Więcej w materiale Piotra Lędziona.
3: Skrzyżowanie ulic Grójeckiej i Wawelskiej w godzinach szczytu zamieniało się w prawdziwą łamigłówkę. Na horyzoncie pojawiła się jednak obietnica jej rozwiązania.
4: Tak, ogłosiliśmy przetarg na projekt przebudowy tego bardzo ważnego skrzyżowania. Rzeczywiście tam w pewnych momentach ze względu na rozwiązania infrastrukturalne, ze względu na rozwiązania, jeżeli chodzi o programy sygnalizacji, dochodziło czasem do pewnych kuriozalnych sytuacji. Wynikało to przede wszystkim z tego, że kierowcy, którzy wjechali na skrzyżowanie, nie mając pewności, czy będą mogli z niego zjechać, nie zjeżdżali z niego. W tym momencie wjeżdżali kolejni kierowcy, którzy mieli światło zielone, no i robił się tak zwany Tetris. To oczywiście prowadziło do tego, że to skrzyżowanie było po prostu niebezpieczne. I ten projekt tej przebudowy ma te niebezpieczeństwa zniwelować, ma je skorygować. Chcemy wyznaczyć przede wszystkim bezpieczne lewoskręty na tak zwanej oddzielnej fazie, tak żeby do takich sytuacji, tak jak tutaj, nie dochodziło.
3: Jakie są główne zadania, z którymi będzie musiał zmierzyć się potencjalny wykonawca?
4: Generalnie pojawiały się głosy, dlaczego my dajemy aż 360 dni na zaprojektowanie tego przebudowy tego skrzyżowania. Powód jest bardzo prosty, bo samo projektowanie może nie trwa tyle czasu, ale proszę pamiętać, że jest to tak skomplikowany układ urbanistyczny, że pod ziemią również znajdują się sieci telekomunikacyjne, sieci wodociągowe i wykonawca, który będzie przygotowywał projekt, będzie musiał się zmierzyć przede wszystkim z tym, żeby uzyskać uzgodnienia od wszystkich gestorów sieci, żeby pogodzić to w taki sposób, żeby na przykład pobliscy mieszkańcy nagle nie zostali odcięci od wody, od prądu czy od internetu, więc to będzie na pewno bardzo ważna część zadania, żeby właśnie uzyskać te uzgodnienia. No, my oczywiście wykonawcy daliśmy wytyczne co do tego, jak naszym zdaniem to powinno wyglądać na górze, czyli tak jak wspominałem, chcielibyśmy, żeby te lewoskręty w oddzielnej fazie były wydzielone tak, żeby zniwelować te niebezpieczne sytuacje, ale co do zasady wykonawca takiego projektu ma też zaproponować jak najbardziej optymalne rozwiązanie.
3: Zmiany dotkną jednak nie tylko samego skrzyżowania, ale również jego otoczenia.
4: Tak, zmiany dotkną również otoczenia skrzyżowania, dlatego że wzdłuż ulicy Grójeckiej chcemy wyznaczyć dodatkową nową zawrotkę, chcemy wyznaczyć nowe przejście dla pieszych, którego tam brakuje, więc rzeczywiście ten projekt nie będzie dotyczył wyłącznie samego skrzyżowania, ale również jego okolic.
3: Kiedy możemy spodziewać się więc rozpoczęcia prac i potencjalnego ich końca?
4: Ogłosiliśmy przetarg, czekamy teraz na oferty w tym przetargu. Liczymy oczywiście na to, że one będą dobre i przetarg uda się szybko rozstrzygnąć. Potem od podpisania umowy trzeba liczyć 360 dni na wykonanie projektu, czyli tak na szybko licząc zakładamy, że mniej więcej 2020, końcówka 27, może 28 ta przebudowa powinna być realizowana.
1: A już w kolejnej części programu zabieram Was nad Wisłę.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
0: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
0: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

Od jutra w Warszawie kierowców czeka zmiana pod mostem Poniatowskiego. Drogowcy zamkną pasy przy Ślimakach, a kierowcy pojadą po stronie budynków. Nadal nie będzie można zjechać z mostu Poniatowskiego na Wisłostradę i skręcić na Ślimak w kierunku Pragi. Zachowajcie tam ostrożność.

Zobaczycie sami, że to będzie całkiem dobry dzień, mimo że poniedziałek. Jedziemy z nim. 4 maja dzisiaj podkręcamy tempo, bo przyda się wam dużo energii od samego rana. Waldek Dermak, dzień dobry, cześć, hej. Już w pół do siódmej.

Odkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Jak tam wasza motywacja dzisiaj? Co się zapowiada w ten poniedziałek? Możecie zacząć go wyjątkowo, bo mam dla was skiety Melo Radia do zgarnięcia właśnie już teraz. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Sprawdzamy dzisiaj wasz humor od samego rana. 321-321-777. Czekam na was. Dzwońcie do Melo Radia. Poranny vibe-check już za chwilę, a już teraz do zgarnięcia skiety od Melo. 321-321-777.

0: Loco Loco, Gordo w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo od rana w poniedziałek. Siema Mati, cześć, hello.
1: Dzień dobry, siemaneczko.
0: Siemaneczko, dzień dobry, no i to mi się podoba. Mateusz, czy ty wiesz, że dzisiaj jest, Mateusz, Dzień Piekarza?
1: A nawet nie wiedziałem, fajny nawet dzień.
0: Serio nie wiedziałeś?
1: Nie wiedziałem.
0: W twoim przypadku to chyba ważne, bo skąd ty do nas dzwonisz?
1: Z Dąbrowy.
0: Brawo, już prawie wygrałeś. A chodzi mi o to, że podobno w pracy jesteś.
1: Tak, zgadza się.
0: Dobra, a kim jesteś?
1: Jestem piekarzem na co dzień. Głównie wypiekam chleb. Akurat dzisiaj się trafiło, że kończymy
0: no, właśnie o to mi chodzi. Piekarz Mati razem z nami. Ciebie dzisiaj sprawdzimy, uważaj, bo mam tu dla ciebie
2: 3 szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania. Biała czy czarna koszula?
1: Biała.
0: Książka czy podcast?
1: Podcast.
0: Teraz piekarzu Mateuszu uważaj. Bułka czy chleb?
1: Bułka.
0: Zdecydowanie powiedział. Mati, fajnego, miłego dnia ci życzę. Dużo energii tam wykrzesaj z siebie. Przyda się na ten poniedziałek. My dodamy coś od siebie, czyli merch od Melo. Skiety już pakujemy i już ci wysyłamy. Trzymaj się, cześć.
2: 3 szoty w Melo. Boys seem to like the

0: Dua Lipa i Hobby. Nie mogłabyś zrobić jeszcze raz tak jak przed chwilą? To takie... Słuchajcie, nikogo nie straszym, ale za 2 godziny startują matury, nie? No i teraz... No i teraz takie pytanko do was. Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki, na jakieś, wiecie, głosy wsparcia, jakieś rady, podpowiedzi, jak sobie dać radę, jak nie zwariować, nie zdenerwować się za bardzo, nie stresować. Co chcecie powiedzieć maturzystom? Słuchajcie, dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, można z komórki, tak wcześnie rano, tak szybko. Tam wystarczy, że na dole klikniecie zieloną słuchawkę, wyślecie głosówkę, a za takie najlepsze podpowiedzi dla maturzystów, co zrobić, żeby się nie stresować, może macie jakąś swoją dobrą radę albo sposób, no to dajcie koniecznie znać, bo mamy fajny merch. Za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy
0: Thomas Gray. Za chwilę też prognoza pogody na poniedziałek i newsy będą w Melo.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
3: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
2: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archi.com.pl.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
0: Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Dużo chmur mamy obecnie nad Warszawą. Dzisiaj niebo się już nie przejaśni. Według synoptyków nie powinno jednak padać. Kropić nie będzie też jutro. Jest za to bardzo ciepło. Termometry już wskazują 12 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 27. Noc też ma być przyjemnie ciepła. Ciśnienie na razie jest umiarkowane, ale będzie spadać.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
3: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Na początek wielki pożar w Gliwicach. Od wieczora płonie dawna fabryka drutu. Na miejscu jest ponad 200 strażaków i wciąż walczą z żywiołem. Piłkarze Interu Mediolan wywalczyli po raz 21 w historii tytuł Mistrzów Włoch. Pokonali u siebie Parmę 2-0 i mają już 12 punktów przewagi nad najlepszym w poprzednim sezonie Napoli. To już dziś. Maturzyści wezmą długopisy w dłoni i zaczną egzaminy. Na początek ten z języka polskiego. A jak maturę wspominają ci, którzy mają już dawno ją za sobą?
5: Zapytali mnie, bo zdawałam z angielskiego, o jakąś historię z wulkanami.
6: Jaki był najgorszy przedmiot wtedy?
7: No dla mnie polski.
8: No chyba polski. Paleta możliwych tematów była ogromna.
4: Ekipa Melo trzyma kciuki za tegorocznych zdających. Trzymajcie się, jesteście najlepsi.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Siema, siema, w poniedziałek podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria i gwiazda Tomorrowland też dołącza do nas. Thomas Gray już teraz i to aktualny numer 1 30 Meloradia z ostatniego piątkowego notowania. Mocno zaczynamy, jest siódma.

Podkręcamy tempo w Meloradio, to Salah i Melodia. A co wy chcielibyście powiedzieć maturzystom? Co macie jakąś dobrą radę dla nich? Jakąś podpowiedź, jakieś gorące pozdro? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Komórki można tam wejść i na dole ikonka słuchawki, wyślij głosówkę, klikacie, nagrywacie, wysyłacie. No i zgarniacie merch od Melo za takie najfajniejsze, najlepsze. Dajcie znać, czekamy na głosówki. Słuchajcie, już w sobotę 23 maja w Warszawie, to już po maturach, będzie mega koncert, mega gwiazdy, zagra dla was Florida i za chwilę to pokażemy wam w Melo, co trzeba zrobić, żeby zdobyć takie zapro na to wyjątkowe wydarzenie. You make me feel alive again.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio i mamy dla was fajną zabawę, w której do zgarnięcia zapro na koncert mega gwiazdy Florida w sobotę 23 maja w Warszawie. Możecie być na tym wydarzeniu, na tym koncercie, na tej imprezie. Tylko, uwaga, musicie odpowiednio zareagować, jak już do was zadzwonimy. I żebyście wiedzieli, jak to się robi, to my wam pokażemy tutaj. Uwaga, spróbujemy zadzwonić do kogoś z naszej ekipy, co?
1: A zadzwońmy, no. Florida.
0: Czekajcie, mam kilka numerów, kogo wybrać.
1: No to ty tam wybieraj.
0: Czekaj, po imionach. Dobra, mam. Mówimy, okay. Do kogo dzwonimy, czy nie?
2: Nie, no jeszcze nie.
1: Może dobra, ta osoba będzie miała zaskoczenie. Jestem ciekawa, dobra, czy śpi, dobra, czy już dobra. Może nie.
0: Dobra, kręcimy, okay. Zobaczymy, jak będzie, czy będzie słychać. Dobra.
1: O.
0: Chyba mamy to. Cicho, i nic nie mówimy.
1: Dobra.
3: Halo? Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah!
1: Yeah!
3: Cześć, Dareczku.
0: Cześć, mam do ciebie jedno pytanie.

0: to się robi, ale słuchaj, jak słychać, że ty miałeś fajną majówkę, no i o to chodzi.
1: Oj, była piękna, tak. O. Wczoraj co prawda i przedwczoraj w radiu, ale popołudnia były bardzo sympatyczne, więc...
2: Słychać.
1: Mam nadzieję, że i twoja również była piękna.
0: Tak, jak słychać również. Dzięki, Piotrek. Strzałeczka, trzymaj się, hej.
1: Trzymajcie się, strzała. Dobrego poniedziałku. Niech ten tydzień będzie piękny dla wszystkich i oby bilety trafiły w dobre ręce.
0: Tak będzie, strzała. To był Piotrek Opoka. Słuchajcie, wasza reakcja na to, jak do was zadzwonimy, jest najważniejsze. Jak usłyszycie taki dźwięk, uwaga. Sometimes I get a good feeling. To co trzeba zrobić, Daria?
3: Yeah!
0: Florida w Melo Radio. Bądźcie czujni blisko Melo, bo zapro już niedługo do was.

0: Log w Nalo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek i czekamy na wasze głosówki związane z maturami. Macie jakieś podpowiedzi? Ewentualnie trzymacie za kogoś bardzo mocno kciuki? Dajcie znać. Czekamy na głosówki. Wchodźcie na meloradio.pl i nagrywajcie.
1: Chciałem pozdrowić syna Macieja, który właśnie się szykuje do wyjścia na maturę. Dasz radę, synu, wierzę w ciebie, jesteś najlepszy, trzymaj się.
0: Trzymaj się, trzymaj, my też wierzymy. Pewnie, że dasz radę, dacie radę. Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie.

0: życia smak.
1: Gibbs w Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, aż nie wierzę, co się okazuje. W Wielkiej Brytanii większość nastoletnich chłopców woli rozmawiać z botami niż z przyjaciółmi, przyjaciółkami, dziewczynami albo z rodziną. Czujesz to?
2: No, jestem trochę w szoku. Mam nadzieję, że Waldek, ty się nie zaliczasz do tego. Nie, i lubisz ze mną rozmawiać.
1: Bardzo lubię z tobą rozmawiać, chociaż no właśnie.
2: No, nie kończ, okej. Okay.
1: Dobra, ale powiem jeszcze coś. Co piąty pytany przyznawał, że czuje, że jest w związku z chatbotem. No,
2: co?
1: To ostatnie to dziwne, nie? Ale trochę rozumiem, bo w końcu AI w większości przyzna ci rację. Zawsze na koniec rozmowy powie coś fajnego. No i AI chce samo proponować, że coś za nas zrobi.
2: Same plusy. Two ships in the night, teardrops in an ocean, four walls painted white.

0: I za to można lubić poniedziałek, bo razem z nim trafiają do nas takie gorące nowości i propozycje. Meduza, Don't Wanna Go Home. Najlepszy drop nowych hitów macie zawsze w Mela, a to propozycja do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: Jedni debiutują dzisiaj na egzaminie maturalnym, inni bardzo długo po maturze debiutują na sportowych arenach.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Jonathan Pezet i Livka i obejmuje noce w Melo. I prognozę pogody na poniedziałek też dla was mamy, już za chwilę.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
2: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
1: Słuchajcie po 18.
2: Ja idę w Melo, a wy
1: chodźcie ze mną.
2: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Panie Paskalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Targi na biału! Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
0: Po reklamie. Radio Warszawa. Trafik.
18: Rozpoczęły się prace na moście gdańskim. Roboty są prowadzone na obu poziomach, drogowym i tramwajowym. Został zagrodzony fragment prawego pasa na jezdni w stronę dworca gdańskiego. Po kilku tygodniach drogowcy przeniosą się bliżej Śródmieścia. Prace mają potrwać do wakacji.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
18: 15 stopni wskazują obecnie termometry w Warszawie. Maksymalnie temperatura wzrośnie aż do 27. Nad naszym miastem będzie dużo chmur, ale na chwilę niebo może się przejaśnić. Według synoptyków nie powinno dzisiaj padać. Kropić nie będzie też w najbliższych dniach. Ciśnienie na razie jest umiarkowane, ale będzie powoli spadać. Słońce zajdzie w Warszawie o 25.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
19: Już prawie ósma. News Meloradia. Marcin Sikora.
15: Iran analizuje odpowiedź USA na 14-punktową propozycję zakończenia wojny. Na tym etapie nie ma negocjacji w sprawie programu jądrowego. W piątek Donald Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi mówi, że nie czuje się bohaterem, bo bohaterami byli żołnierze Armii Krajowej.
19: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
15: Andrzej Poczobut nie wykluczył, że w przyszłości wróci na Białoruś. Na debiut nigdy nie jest za późno. Udowadnia to 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego. Po raz pierwszy wystąpił w drużynowych Mistrzostwach Świata w Londynie. Reprezentował Fidżi.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: My dzisiaj w Melo też razem z wami drużynowo występujemy po raz pierwszy w tym tygodniu i jak na razie no świetnie sobie radzicie. Podkręcamy tempo, Waldek, Marcin i Daria, inni gadają, a my już gramy. Jest ósma.

Słyszycie, jak mocno zaczyna się ten tydzień, 12 minut po 8 w poniedziałek rano. Już za chwilę zaczynamy zabawę, gotowi na wszystko. Czekamy już teraz na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Macie szansę zgarnąć fajny merch od Melo. Czeka Melo Torba, są skiety do wzięcia i jest okazja, żeby udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. A skoro dziś matury, to trochę w temacie będzie. Czekamy. 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Czekamy na dwie osoby, które będą miały szansę zgarnąć merch od Melo Radia.

0: Ice & Kisses. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Cześć Wojtek.
2: Witam serdecznie, cześć.
0: Siema, siema, hej. Wojtek to ma totalny luz dzisiaj w takie dni jak dzisiaj, to ma plan na moto pośmigać. I jest też Sara z nami. Cześć Sara.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: A Sara to nie wie, co będzie dzisiaj robić, ale wie, że spróbuje się w zabawie Gotowi na wszystko w Melo. Mam dla was dwa pytania. Skoro ruszają dzisiaj matury, to dziś tak troszeczkę będzie w tym klimacie dla was, także bądźcie gotowi. Uwaga, za dwie dobre odpowiedzi będą skiety, za jedną zgarniacie Melo torbę. Najważniejsza zasada jest taka, że trzeba pamiętać, że zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem i kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Jasne? Możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
2: Pewnie.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie jeden dzisiaj. Kto jest autorem?

0: Pomidor.
1: Nie no, powiedz no, nie bawmy się w pomidor, tylko powiedz, no. Sara, pomidor w Wołaczu to...
0: O, pomidor!
1: Słuchajcie, uwaga, komisja egzaminacyjna musi stwierdzić, że jakby to powiedzieć Daria, no...
2: No źle, bo to jest o pomidorze, o witaj pomidorze.
1: O pomidorze, to przypuszczałabyś? Chyba nie. O, Sara, spokojnie, jeden punkt na twoim koncie, jedno pytanie jak najbardziej okej. Wojtek jakoś nam przycichł trochę. Wojtek, jesteś?
3: Oczywiście, że jestem.
1: Bardzo dobrze. Wojtek, bardzo dobrze, bo z tego egzaminu, Wojtek, też wychodzisz z czymś fajnym, merch ci wysyłamy, a do Sary oczywiście pakujemy melotorba już w runie. Dzięki wam bardzo, fajnego poniedziałku.
4: Gotowi na wszystko.

0: And the dust is Zoc Karia w Melo Radio. Podkręcamy tempo i super, że jest ten poniedziałek, bo gdyby nie on, to na kogo byście zrzucali winę za wszystko, co dziś wam nie pójdzie, co? Ale z drugiej strony przecież wam dzisiaj wszystko idzie świetnie. Za chwilę zagramy tak, jak lubicie, Enrique i Pitbull.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
7: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
6: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
8: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Mi, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert,
15: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Clips w Meloradiu. Podkręcamy tempo i po majówce to może u was być pustawo na koncie, ale my coś zaradzimy, bo mamy szybką kasę. Jeżeli wy macie fajny pomysł, na co ją wydacie, to zgłaszajcie się na meloradio.pl. Piotrek?
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy, trochę preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: Damy radę. Słuchajcie, czekamy na was na meloradio.pl. Wbijajcie z fajnymi pomysłami, na co wydacie szybką kasę. 200 czekają dziś znów do zgarnięcia dla was.

0: najlepszy drop nowych hitów. Zawsze w Melo, Dub Dogs i How Does It Feel. Kolejna gorąca propozycja i nowość u nas na nowy początek nowego tygodnia. Newsy będą nowe za chwilę.
1: A w nich będzie nowa informacja na temat pogody w tym roku.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Kashmir i Bad w Melo Radio. Tak, zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 9 minut 9.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem.
12: Przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie.
10: Spróbować czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
14: Miesiąc zamknięty na plusie?
15: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
14: A jak to działa?
15: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
14: To rzeczywiście jasny wybór.
15: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
20: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
23: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
24: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
23: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
24: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
25: Parę do

0: 499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Trafik.
3: Rozpoczynają się prace przy Spacerowej. Od dzisiaj kierowcy nie pojadą w lewo z Belwederskiej w Gagarina. Powodem utrudnień jest regulacja krawężników w ramach budowy trasy tramwajowej do Wilanowa. Do połowy maja tramwajarze będą też pracować przy Świętego Bonifacego.
4: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
3: Temperatura w Warszawie jest dzisiaj bardzo wakacyjna. Termometry już wskazują 19 stopni. Maksymalnie ociepli się aż do 27. Nad naszym miastem jest za to dużo chmur. Niebo może się przejaśnić, ale tylko na chwilę. Synoptycy nie zapowiadają jednak opadów. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się deszczu. Ciśnienie jest umiarkowane, będzie powoli spadać.
4: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
5: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
6: Język angielski, matematyka i geografia to najczęściej wybierane przez maturzystów przedmioty na poziomie rozszerzonym w tym roku, a właśnie w tej chwili rusza pierwszy tegoroczny egzamin, to podstawowy test z języka polskiego. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa, poinformował klub. W sobotę w finale Pucharu Polski Raków przegrał z Górnikiem Zabrze 0-2. Meteorolodzy nie wykluczają rekordowo upalnego lata. To za sprawą Super El Nino, czyli zjawiska powstającego wskutek ponadprzeciętnego ogrzewania się Pacyfiku. Jest duże prawdopodobieństwo, że pojawi się to zjawisko już w maju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: W tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
6: Super El Nino może wywołać m.in. dotkliwe susze i potężne ulewy.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Na super lato wszyscy czekamy. Na razie mamy super poniedziałek. Jeżeli jeszcze nie jesteście do niego przekonani, to dajcie nam jeszcze chwilę. Jest 9:00, podkręcamy tempo. Cześć, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio, to wy tu jesteście gwiazdami. Całkiem nieźle zaczął się ten poniedziałek, 4 dzień maja dzisiaj mamy i całkiem niezłe wyniki w pewnym badaniu, słuchajcie. Za chwilę wam powiemy, z czego jesteśmy w Polsce bardzo ostatnio zadowoleni. Ale wcześniej jeszcze Kygo, Save My Love w Melo, 12 minut po godzinie 9.

0: Bambi Jak Laosia. W Melo Radio tak podkręcamy tempo w poniedziałek o tej porze, 18 minut po 9. Jak jesteście w pracy, to ja mogę tylko zapytać, czy jesteście zadowoleni. Bo w badaniach CBOS to wyszło, że rekordowo dużo Polek i Polaków jest zadowolona ze swojej sytuacji materialnej. O. Konkretnie mówiąc, ze swoich finansów i zarobków. Słuchajcie tego, aż 39% ludzi mówi, że pieniędzy starcza im na wiele, że czują dużą swobodę finansową i że nie muszą specjalnie oszczędzać. Patrzę, jak Daria robi wielkie oczy. Mogą sobie za to pozwolić na luksus i większe wydatki.
1: No ale jak Darka się odzywa tutaj czasami do nas w studiu, to ja mam wrażenie, że ona akurat jest zadowolona i że wiesz.
2: Proszę nie mówić o tym głośno, to wcale nie jest prawda. Jakby zawsze chętnie wszystko przyjmę więcej. Pozdrawiam.
0: Ale czemu aż tak protestujesz? No. Sytuacja finansowa Polaków

0: Oscar Matka, Sweet Nothing w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Wiadomo, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, więc mam nadzieję, że poniedziałek zrobił na was dobre wrażenie. A jeżeli sporo macie do zrobienia wy dzisiaj jeszcze, to spokojnie, jak tak idzie trochę nie za bardzo. My podkręcimy tempo, a wy macie przecież jeszcze cały tydzień.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
3: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Leon Xylawinia i I Wanna Go. Melo Radio. Słyszałem dzisiaj, że to lato może być rekordowo upalne, tak mówią specy od pogody. Wiem, że gorąco na pewno będzie w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. To właśnie w ten weekend wakacji Sunrise Festival. Wysyłamy was na tą mega imprezę. Wlotki pojawią się już dziś w Melo Radio. Będziecie mogli bawić się przy setach takich gwiazd jak James Hype, Hardwell, Sigala, Afrojack czy Axwell Lee Rehab. No jak zgarniecie takie bilety na Sunrise Festival, to możecie być pewni, że takiego poniedziałku wam pozazdroszczą wszyscy. Okazja już dzisiaj w Melo. A teraz BBXA, Faithless, New Religion.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Mamy dla was Ale Farben, Body Talk. Mamy poniedziałek, no nie da się z tym nic zrobić, ale zawsze to może być bardzo fajny poniedziałek. Zadba o to Adi, siema.
1: No siemano, siemano. Rzeczywiście jest poniedziałek, ale jest słoneczny poniedziałek. Jest gorąco, pięknie na dworze. No nie ma tragedii, no.
2: Zawsze możesz powiedzieć, że jest wtorek i najwyżej będziesz miał dwa wtorki, jeden po drugim.
0: Fajne.
3: Już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie Yearbox i Graceland w Melo. Chcielibyście mieć dwa wtorki?
2: Pod warunkiem, że potem byłyby po nich dwa piątki i to już wszystko.
0: Ja to
1: dwa piątki. Ej, ale to jest, dwa piątki mi się podobają zdecydowanie, to jest to.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Dyskontowe asy w netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
15: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
16: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzisiaj z kolei swój dzień mają strażacy. Centralne obchody w Warszawie mają się rozpocząć o 11:50. Uroczystości mogą spowodować chwilowe utrudnienia na ulicy Wierzbowej oraz Królewskiej.
1: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
0: Do końca dnia nad Warszawą będzie dużo chmur, niebo może się jednak na chwilę przejaśnić. Synoptycy nie zapowiadają deszczu. Kropić nie powinno też w najbliższych dniach. Jest za to bardzo ciepło, termometry już wskazują 23 stopnie, temperatura jeszcze wzrośnie, po południu zobaczymy na termometrach aż 27 stopni. Noc też ma być wakacyjnie ciepła.
1: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Urszula Salamon, zapraszam. Rozpoczęły się matury. Na pierwszy ogień idzie język polski. W Warszawie egzamin dojrzałości pisze dzisiaj ponad 32 tysiące osób w 275 szkołach. Jutro przed nimi matura z matematyki. Tymczasem w Warszawie postępuje budowa trzech nowych stacji metra. Lazurowa, Chrzanów i Karolin nabierają kształtu. W tunelach układane są tory, a w pomieszczeniach posadzki, mówi Anna Bartoń z metra warszawskiego.
3: Wyzwaniem jest skala tej inwestycji. Wydrążenie dwóch tuneli pod zamieszkałymi budynkami, kiedy to osoby te nie były wysiedlane.
0: Wszystkie trzy stacje mają zostać oddane pod koniec tego roku. A dane z ubiegłego roku wskazują, że Warszawa jest najczęściej odwiedzanym miastem Polski. Stolica wyprzedza Kraków i Wrocław. Turyści najchętniej wybierają Warszawę na City Break. Na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej stanął fotoradar. O szczegółach opowiemy za godzinę.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: 290,5 miliona dni spędzili Polacy na zwolnieniach lekarskich w zeszłym roku. To pół miliona więcej niż w 2024 i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021. ZUS Karol Poznański.
6: Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy należą choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania oraz choroby układu oddechowego.
5: A największy wzrost dotyczył zwolnień związanych z chorobami psychicznymi. Teraz Kolumbia i wypadek na pokazach Monster Trucków. Dwie osoby zginęły, 38 zostało rannych. Jeden z olbrzymich samochodów nagle wjechał w tłum widzów. Oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością. Studenci chcą zarabiać prawie 10 tysięcy złotych na rękę. Dostają około 4 tysięcy. Tak wynika z badania SW Research Student w pracy.
2: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
4: Oj, studenci, to jeszcze trochę chyba, tak mi się wydaje.
5: No, jeszcze nawet trochę po studiach.
4: No, ale to będzie dobrze. Siema, Adi po tej stronie, 10:00 na zegarek.

Sony Vodera, Crystal i My Lovin w Melo Radio, a ten lot na pewno długo zostanie w pamięci pasażerów. Słuchajcie, niesamowita historia na pokładzie samolotu podczas lotu Dakaru do Rzymu. Kobieta niespodziewanie zaczęła rodzić. No i jak możecie się domyślać, wywołało to spore poruszenie. Może nawet i panikę, ale nie u wszystkich, bo na pokładzie byli też lekarz i pielęgniarka, dzięki czemu na świat przyszedł Bobas, który dostał super opiekę, a po wylądowaniu mama i Bobo trafili do szpitala. Ale nie wiem czemu, mam takie wrażenie, że to dziecko w przyszłości chyba zostanie całkiem niezłym pilotem.

0: Iben i Hollow w Meloradio, 25 minut po 10. Słuchajcie, bo tak, ja wiem, że majówka się skończyła, ale jeszcze jest trochę słońca. I moje pytanie do was, co wy jedliście w ogóle w tę majówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, najlepiej nagrajcie głosówkę. To wtedy usłyszymy, jak bardzo się cieszyliście z tego, co zjedliście. Ja wam powiem od serca, ja zjadłem kebsa i bardzo się z tego powodu cieszę. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, co wcinaliście w majówkę. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Autopromocja.
2: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
3: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
2: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
3: Freak Fight w Meloradio.
2: Dziewczyny górą.
3: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w biegu.

0: 2 plus 1 gratis. Oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie z 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Kaufland jest fresh, fresh. W Kauflandzie.
8: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
10: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
9: O, muszę mieć ten stolik!
10: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
13: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor wybrane rodzaje tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.

0: Natalia Nykiel i Spokój. Tego wam życzę w pracy, 18 minut do 11. Tak, podkręcamy tempo. Siemanko. Przed momentem pytałem was grzecznie o to, co jedliście w trakcie majówki, no i dostałem piękną głosówkę, która, no, jakoś brzmiała mi jak taka potężna rapnuta, no i postanowiłem coś z tym zrobić. W takim razie pytam, co jedliście w majówkę? Mam potężną odpowiedź, jedziemy.
1: Piątek, karczek, boczek, kiełbasa. Sobota, karczek, boczek, kiełbasa. Niedziela, karczek, boczek, kiełbasa.
0: No i tak trzeba żyć. A wy co jedliście w majówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, nagrajcie głosówkę, może i z waszej głosówki zrobimy rapnutek. Let's go! We'll be right back.

0: pauza i Magnetic w Melo Radio. 10 minut do godziny 11. To jest Melo. Marcin Sikora, siewano.
1: Jestem.
0: Cześć. Co tam, majster?
1: Będę mówić o takich panach, którzy, w sumie nie tylko panach, panie też są, którzy obchodzą dzisiaj święto w każdym razie.
0: Okej, no dobra, dobra, no to cierpliwie czekamy, nie wiem, o kogo chodzi jeszcze.
2: A już o 11 zagramy.
0: Millennium Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Melo. Marcin, czy to zagadnienie, o którym wspominałeś, jest bezpieczne?
1: Z tymi ludźmi zawsze jest bezpiecznie.
0: O! I wszystko jasne.

0: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka ZOO.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Jasne. Mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: FM. Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
1: W Warszawie jest pochmurno, ale za to wakacyjnie ciepło. Termometry już wskazują 24 stopnie. Po południu temperatura wzrośnie aż do 27. Według synoptyków nie będzie dzisiaj padać. Możliwe są chwilowe przejaśnienia. Kropić nie będzie także jutro ani w środę. Ciśnienie i wiatr są umiarkowane.
0: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: To są newsy Meloradia Warszawa.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej stanął fotoradar. Domagali się tego mieszkańcy. Kilka miesięcy temu doszło tam do wypadku, w którym zginął sześciolatek. W przyszłości całe skrzyżowanie ma zostać przebudowane. Stołeczni policjanci apelują o zachowanie ostrożności. Chodzi o korzystanie z przewozów zamawianych przez aplikacje na terenie Warszawy. Apel w szczególności skierowany jest do kobiet, mówi podkomisarz Monika Kaczyńska ze stołecznej policji.
3: Mieliśmy zgłoszenia pod kątem zadawania pytań takich dość prywatnych przez kierowcę. Zgłaszane było, że kierowca jechał nie tą trasą, którą powinien.
1: Warto udostępnić trasę przejazdu bliskiej osobie. Na koniec dobre informacje od Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Placówka dostała prawie 2 miliony złotych na ochronę ptaków mieszkających nad Wisłą pod Warszawą. To m.in. mewy i rybitwy. A za godzinę opowiemy o maturach w Warszawie.
4: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Majowy weekend nie był spokojny na polskich drogach. Doszło do 278 wypadków, zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policja zatrzymała też ponad 1330 pijanych kierowców. Dziś święto ludzi odwagi i poświęcenia. To Międzynarodowy Dzień Strażaka, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
6: Jako formacja tak naprawdę szkolenie jest prowadzone non-stop.
7: Co w pracy strażaka daje największą satysfakcję?
6: Największą satysfakcję na pewno uratowane życie.
5: W Polsce tylko zawodowych strażaków jest około 30 tysięcy. Od dziś w Rzymie obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum, bo agencje turystyczne masowo wykupują bilety, a potem je odsprzedają. Turyści, którzy nie kupili biletu przez internet, muszą teraz ustawić się w długiej kolejce.
4: Ale lipa.
8: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: Sprawdzamy, ile jest stopni w Rzymie?
5: Nie wiem, ale wiem, że będą kary dla tych agencji też całkiem spore.
4: O, znaczy to uczciwe. To, no tak. To Polak się cieszy, bo nie musi płacić. 20 stopni w Rzymie, a u nas 24. Kto ma fajniej?
5: Nie wiem, ja uważam, że my mamy całkiem fajnie.
4: My mamy ekstra. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Melo.

Gordo, Reni Conwalti, Loco Loco. A tak a propos Reniego Conwalta, słuchajcie, to, że widzimy się pod koniec lipca na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Podczelu, to już wiecie, ale znalazłem ostatnio fajny filmik na YouTubie. Jest nagranie After Party z 2008 roku. Ej, no i obejrzeć to, to jest po prostu rewelacja. No bo tak, ludzie na tym Sunrise Festival mega uśmiechnięci, widać, że cieszą się sobą, dobrą muzą i co ciekawe, nie widać nikogo z telefonem. Wiem, że to boomerskie, ale bez kitu. Ma to swój urok i ciekawy jestem, jak będzie w tym roku, no ale wiecie, jedno jest pewne, to my, czyli ludzie, którzy się będą bawić, tworzymy ten klimat tak naprawdę, a wy razem z nami, bo tam też będziecie. Także słuchajcie, Melo, bo wloty są do zdobycia w każdej chwili, a ja tylko daję znać, że widzimy się przy Red Stage, bo tam zamierzam kampić.

0: Mama zawsze mówi, że prawdziwe piękno kryje się w sercu. I o tym właśnie jest ta nuta. Anima i Beautiful w Meloradio. Mama też od czasu do czasu mówi: weź się za robotę! No i ja się zgadzam, ale wiesz, w poniedziałek, tak po majówce, to nie jest do końca takie proste, dlatego macie, wydaje mi się, że dyspensę pełną wyrozumiałość szefostwa, a przynajmniej ode mnie. Dlatego muzycznie Hardwell i Young Again jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
2: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczulna natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Castorama!
18: Teoria!
17: I praktyka!
18: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
17: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień.
19: Follow me.
0: Sprawdź nasz content na Insta.
19: Zobacz, co wrzucamy na TikToka.
0: Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.

0: Cardwell, Chris Jones i Young Again w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. No, mamy 17 minut do godziny 12. W robocie można sobie zrobić chwilę przerwy, żeby wejść na meloradio.pl. Dokładnie zakładka konkursy i akcje. No i odwiedzić szybką kasę, bo 200 dzisiaj by się przydało zgarnąć. Piotrula, na co byś wydał?
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy, trochę preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: No, no to wiadomo, oczywiście. Białeczko, musi się zgadzać, bo na siłkę trzeba iść. Przepraszam. W każdym razie, jeżeli chcecie wydać szybką kasę, no to się po nią zgłoście. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła!

0: Do lata jeszcze trochę.
1: Ale damy radę.
0: Modelki Putarski, lubię cię jak lato, 10 minut do godziny 12. Gorącej muzy w Melo Radio nie będzie brakowało, to na pewno, ale daje też znaka, że minutę przed 12 pojawią się newsy Melo Radia, w których dowiemy się o samych ważnych rzeczach, także warto być na bieżąco.
2: A już o 12 zagramy
0: i Benny Hearts, czyli coś, co kochacie. Namiastka dobrego Melo punktualnie o 12. Już powoli możecie robić głośniej.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
8: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
7: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
9: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik.
18: Związek Melo.
0: I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
17: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
17: Dziewczyny górą.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Już 26 stopni wskazują termometry w Warszawie. Po południu temperatura może wzrosnąć do 27. Przez cały dzień nad naszym miastem będą chmury. Na chwilę niebo może się przejaśnić. Zdaniem synoptyków nie powinno padać. Ciśnienie jest umiarkowane, będzie powoli spadać. Wiatr wieje słaby, miejscami też jest umiarkowany.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: To są newsy Meloradia Warszawa.
2: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa matura z języka polskiego. W Warszawie pisze ją właśnie ponad 32 tysiące osób. Przed egzaminem uczniowie liceum imienia Hoffmanowej w Warszawie tak mówili o wymarzonych tematach wypracowań.
3: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje. I Zbrodnię i karę, bo ją akurat przeczytałam.
4: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
3: Najgorzej dziad, no bo tam bardzo dużo jest szczegółów.
2: Matura w Warszawie odbywa się w 275 szkołach. Jutro matematyka, pojutrze język obcy. Pora na ważne informacje dla kierowców. Na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej stoi już fotoradar. To odpowiedź na apel mieszkańców. Kilka miesięcy temu doszło tam do wypadku, w którym zginął 6-latek. W przyszłości całe skrzyżowanie ma zostać przebudowane. Warszawa wyprzedza Kraków i Wrocław. To właśnie stolica Polski jest najczęściej odwiedzanym miastem w kraju. Turyści wybierają Warszawę przede wszystkim na City Break.
5: Zbliża się południe. Newsy Meloradia, Marcin Sikora. Karol Nawrocki chce nowej konstytucji, powołał kolejną radę. Według prezydenta założenia zmian powinny być gotowe do końca jego kadencji, ale jak mówi premier Donald Tusk, pomysły dotyczące zmian w konstytucji nie znajdą w Sejmie wystarczającej większości.
6: Tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
5: W przyszłym roku minie 30 lat od uchwalenia ostatniej konstytucji. Sternik łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim na Kaszubach, usłyszał zarzut kierowania nią w stanie nietrzeźwości. W tragicznym wypadku w piątkowy wieczór zginęły 2 z 5 osób płynących jednostką. Ocalał m.in. 33-latek, którego teraz czeka odpowiedzialność karna. Zbliża się maksimum roju meteorów. To okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można się spodziewać 50 zjawisk na godzinę.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Na zegarach 12. Siemanko, ja jestem Adi, walczymy razem z poniedziałkiem i to będzie uczciwa walka, bo my mamy dużo więcej dobrej muzyki, która poprawi humor. Ebony Hearts, siema!

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Notary, Talk to You w Melo Radio, 16 minut po 12. Podkręcamy tempo. Robert Lewandowski to tak naprawdę Kakashi Hatake z Naruto? Ostatnio napotkaliśmy na taką turbo dziwną współpracę gry i futbol. No i zrobiło się głośno, bo tytuł miał schylić się po dosyć mocno popularne anime Naruto Shippuden. No i ludzie mówią, że to absurdalne. Ja też jestem trochę zaskoczony, bo nawet specjalne karty powstały i tak oto Robert Lewandowski miał zostać porównany do Kakashiego. Powiem tak, ta współpraca to jest pół biedy. Mnie bardziej ciekawi, czy Robercik oglądał Naruto i która postać była jego ulubioną. Chociaż po tej karcie chyba jestem w stanie się domyślić.

0: Kashmir i nie chodzi o ten materiał, tylko o tego ziomka, który potrafi stworzyć prawdziwe złoto. Ultra Love, gościnnie też Jason Ross, Bryna Grace. Dzieje się. Posłuchacie Melo. No, na tej godzinie jeszcze trochę powspominamy. Są klasyki, Hajcaki, Say, Say, Say, Waiting for You. No i nasz ulubieniec, czyli Andy Das i jego Zokiria. Można głosować na ten numer w ramach 30 Meloradia. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

to promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Marian, A gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

Melo Radio. 17 minut do 13, podkręcamy tempo. Wy mam nadzieję, że nie czujecie się obco razem z nami, tylko wręcz przeciwnie. No bo my z przyjaźnią wychodzimy, nawet hajs wam rozdajemy. Jedynie za to, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszecie, na co chcielibyście to wydać. I potem jak już dacie znać, tak? To czekacie trochę, my potem oddzwaniamy na antenie Meloradia, czekamy 5 sygnałów. No i wszystko staje się jasne, dzieje się prawdziwa magia. Także wbijajcie, bo hajs czeka właśnie na was. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje.

0: Afrojack Sia, David Guetta i Awake Tonight w Melo Radio. 8 minut do 13. Za Afrojackiem słyszymy się na Sunrise Festival, a teraz słyszymy się z Ulą Harciarek.
1: Tak,
0: siemano.
1: Hej.
0: I co tam masz?
1: No i będzie gorąco w tych newsach, bo będzie o dużej kasie, będą nowe maksymalne ceny paliw, no i o tym, jakie będzie lato.
0: Lato wszędzie.
2: A już o 13 zagramy
0: Bibi Rexa, Faithless i New Religion w Melo Radio. Ale ta waha, to ja mam nadzieję, że będzie tańsza. Przynajmniej za to trzymam kciuki. Ten numer punktualnie o 13.
2: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Melo Radio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł, więcej na co dzień i na wyjątkowo okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
16: Castorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Po reklamie.

0: minuta do 13:00, newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
1: Są nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. To może być rekordowo upalne lato. Powód to ponadprzeciętne ogrzewanie się Pacyfiku, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
1: Gorąco może zrobić się już w maju. No i cały czas będzie gorąco, ale teraz za sprawą kasy. Rekordowy podatek od spadku zapłaciła w Korei Południowej rodzina zmarłego prezesa firmy Samsung. To 8 miliardów dolarów. Stawka podatku spadkowego w Korei Południowej jest najwyższa na świecie.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Siemanko, 13 na zegarach, Hadi po tej stronie, podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, no już gramy. DB Rexa, Faithless, New Religion, od tego zaczynamy. Bardzo dobra nuta.

zeszły piątek w majówkę graliśmy to w 30 Meloradia. No i zajęła ta nuta miejsce 14. A to jest Meloradio i tutaj podkręcamy tempo w poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, chociaż wiem, że niektórzy wzięli wolne, ale mam nadzieję, że wy nie bierzecie wolnego od głosowania, żeby wybrać właśnie ulubione numery z 30 Meloradia. Możecie wybrać co tylko chcecie, tych numerów jest naprawdę sporo, także głosujcie na meloradio.pl, bo przypominam, że w piątek po 18 wszystko będzie jasne. Kto zwycięży tym razem? To zależy od was. Modelki Włodarski, Miss Dior, gramy już teraz.

0: Kaigo, Khalid, Griffin i Save My Love w Meloradio. 27 minut po 13. Podkręcamy tempo i w tej godzinie spotkamy się z gościem, który jest mega romantykiem. Sobel, kochasz, to na 100% się pojawi, ale będzie też gościu, który świetnie gotuje, czyli Kungs i jego Galaxy. Dużo dobroci jeszcze.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
7: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Shanghai, tu kasę. No i wy tu kasę możecie dostać akurat. 16 minut do godziny 14. A propos szybkiej kasy, to 200 wyczekają. Wystarczy tylko, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tak jak Piotrek, powiecie, na co chcecie to wydać.
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę, preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: Stary, na spokojnie, dasz radę. Dzięki szybkiej kasie życie staje się lepsze i załatwisz to, co trzeba. Przy okazji może się uda i będziecie ze sobą bliżej. Wiecie, no bo chodzi mi przecież o to, że pójdą razem na siłownię. Kungs, Ophilus, London i Galaxy. Zabieramy was do innej galaktyki, tej muzycznej. Bawcie się dobrze.

0: Meduza, Henry Camille i Don't Wanna Go Home w Meloradio. Mogę powiedzieć to samo, ale no niestety muszę iść. Już Iga przyszła, no to ja idę. No.
1: Cześć, siemanko.
0: Siema, gwiazdo. Jak tam po weekendzie? Bo widziałem,
1: bardzo
0: że było fajnie.
1: Dobrze, bardzo dobrze. Było słońce, była plaża, byli przyjaciele, wszystko się zgadza.
0: No i super. A ktoś krzyczał, że jest kukurydza po 2 złote?
1: Krzyczał.
0: Super.
1: Prawie kupiłam.
0: O!
2: A już o 14:00 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray. A lubisz kukurydzę?
0: Pewnie.
1: Każdą?
0: Nie.
1: Ja też. No to fajnie.
0: Dzięki.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
0: Po reklamie.
4: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
5: Już po maturzyści skończyli egzamin pisemny z języka polskiego. Jak im poszło? Zapytaliśmy uczniów z Torunia.
6: No myślę, że w porządku. Była taka nie za trudna, nie za łatwa.
7: Na pewno były wybrane lektury, które większość osób zna. Nie było dziadów.
8: Bardzo fajny był temat rozprawki. Był o pracy, więc jakbym mogła odwołać się do wielu lektur.
6: To był taki temat pewniaczek, można powiedzieć.
5: A jutro egzamin z matematyki. Mniej mieszkań sprzedano w kwietniu według danych Oto Dom. Deweloperzy sprzedali około 4000 lokali. To mniej niż w marcu. No to jeszcze sprawdzimy, ile kasy dajemy dziecku z okazji komunii. Większość pytanych włożyłoby do koperty od 200 do 600 zł. Nieco ponad 1% dałoby powyżej 2000.
4: Ja na przykład dostałam rower.
5: O, to też ładnie.
4: Chyba nawet mam go do dziś.
5: O.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: już za moment. Już za chwilę.
1: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
0: No dzień dobry, witam w poniedziałek. Mam nadzieję, że jesteście po majówce wypoczęci, a my w tej godzinie porozmawiamy o maturze, no bo to teraz temat na czasie. Oczywiście trzymam bardzo mocno kciuki za was, drodzy maturzyści. Pamiętajcie, matura to bzdura, ale zajrzymy również na parkiet tańca z gwiazdami. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
1: Freak Fight.
0: Rumors.

On The Move w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Dzisiaj matura z polskiego, jak zawsze po majówce. Mam nadzieję, że maturzyści zaznajomili się ponownie z panem Tadeuszem, z Soplicą. Mi chodziło oczywiście o polską literaturę. A wy o czym, łobuzy, pomyśleliście? No i podobno była ta matura bardzo łatwa, tak patrzymy na tematy rozprawek. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. No wydaje mi się niestety, że przez internet to zawsze, ale dzięki influencerom. O rany, ile macie w ogóle tematów do odwołania? Win, gips, tak podkręcamy tempo we Freak Fightcie. A już za moment porozmawiamy również o kulturze. Zajrzymy na parkiet tańca z gwiazdami. Przydadzą się chusteczki, bo będzie wzruszająco, obiecuję.

0: piękny falset. Usher, David Guetta, Without You. Tak podkręcamy tempo. U nas we Freak Fajcie w Meloradiu obiecałam wam taniec z gwiazdami. To jest nasz wspólny... Ojejku, przedostatni raz, kiedy omawiamy taniec z gwiazdami. Na szczęście Mikołaj wraca w następnym tygodniu, no to finał omówimy sobie wspólnie. A propos, no właśnie, mieliśmy półfinał, wiemy, że do finału przechodzi Gamu, brawo, Sebastian Fabiański, Paulina Gałązka i Magdalena Boczarska. Ale ja pragnę zauważyć, że tak by nie było i ja uważałam, że Piotr Kędzierski będzie w finale. Jestem przekonana, że Piotr Kędzierski byłby w finale, gdyby nie to.
1: Szanowni Państwo, mam bardzo dobrą pamięć, ale krótką, a to, co chcę wam przekazać, jest dość ważne, więc nie chcę niczego pominąć. Mam oczy i widzę, jaki prezentuje poziom.
0: Oj, tam.
1: Moim zdaniem wzniosłem się na wyżyny moich umiejętności. Aha. Myślę, że półfinał to dobry moment, żeby powiedzieć dziękuję.
0: Piotruś, piękny gest, naprawdę piękny, ale ja założyłam się ze znajomymi i teraz po prostu wisisz mi grube pieniądze. Taki numer wywinąłeś, wiesz? Ach, dive into the ocean. Alok. Tak podkręcamy tempo, ależ słonecznie jest u nas w Meloradiu.

0: I Love Any Sony Fodera. A Sony Fodera wystąpi w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Już się nie mogę doczekać. Nie mogę się też tego doczekać, że o godzinie 15 wbija do nas bardzo znana influencerka, bardzo przyjaciółka Fagaty. I możecie zgadywać, kto to jest. Chociaż to chyba jest już w sumie mega proste. Ale jak wiecie, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
3: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
4: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.

była Pink, teraz West End, Get This Party Started. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. A ja wiem, że powroty po majówce są bardzo skomplikowane, dlatego teraz Was zachęcam do wspólnego odpoczynku, więc jeżeli macie taką możliwość, to zrelaksujcie się, zamknijcie oczy, bo teraz porozmawiamy o Mistrzostwach Polski w masażu. Nagrodę dostała Julia Płatos, brawo. 1000 złotych, no wydaje mi się, że więcej by zarobiła, jakby po prostu masowała ludzi za pieniądze, niż w tych zawodach, ale jest to naprawdę niesamowite i cieszę się, że mamy takich zdolnych ludzi. Były różne kategorie, masaż szwedzki, twarzy, orientalny, sportowy, wellness, a także freestyle. Mnie kiedyś mój chłopak masował tak w stylu freestyle, bolą mnie plecy do dzisiaj.

0: Jakie retro? How does it feel w Halo Radio?
1: A już o 15 zagramy!
0: Moje ulubione Boy You Turn Me, Felix Jan Kaskada. Czy tak właśnie nie brzmi lato? Zagramy wam ten kawałek punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
14: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
15: I to razem!
16: Przyjemnie spędzić czas.
15: Ale pachnie!
14: Spróbować czekolady.
16: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
15: O, wow!
14: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
17: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
18: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
22: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
21: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
22: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
23: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z Lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
24: Codziennie.
25: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
26: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
27: Lidl. To się opłaca.
0: gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek, on the mic.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusze z pisemnej matury z języka polskiego, a jeszcze w trakcie egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia z arkuszy egzaminacyjnych. Jeśli jakaś osoba wniosła na maturę telefon i zrobiła zdjęcie, jej egzamin może zostać unieważniony. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i ciepłej majówce zrobi się chłodno i deszczowo, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
1: Pogoda uspokoi się dopiero w weekend. No i jeszcze najnowszy ranking tenisistek. Iga Świątek awansowała z czwartej na trzecią pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną.
0: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, ze mną dzisiaj Natalisa, hej!
3: Hello, klakiet!
0: No i pięknie pogadamy o tobie, o muzie, o wszystkim, zostańcie koniecznie z nami. Kaskada, tak zaczynamy.

0: to Lost Frequencies, The Feeling w Meloradiu. A moim dzisiejszym gościem jest Natalisa, influencerka, raperka, siemanko.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ostatnio sobie tak z Monią, naszą tutaj obecną od social mediów, przeglądałyśmy TikToki, trafiłyśmy na TikToka z takim dźwiękiem. Ja może ci puszczę.
2: No. Mięso wieprzowe z szynki 71%.
3: Głośno.
2: Woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe.
0: I ludzie w komentarzach się kłócą, czy to ty, czy to nie ty. To jak w końcu było?
1: Tak, to jestem ja i dokładnie do tej pory znam to na pamięć. To jest skład szynki.
0: Kuchenne rewolucje. I poznałaś personalnie Magdę Gessler.
1: Tak, poznałam.
0: Jak wrażenia?
1: Wtedy się na nią obraziłam, wiesz, że ona tam mi rzuciła talerzem, ja musiałam to wszystko sprzątać później sama, ja bym to w ogóle chętnie zjadła, ale teraz już nie jestem obrażona, absolutnie.
0: Okej, okay, super. Natalisa jest moim dzisiejszym gościem i za chwilę porozmawiamy o przyjaźni damsko-damskiej, bo to jest chyba jednak mega, mega istotne dla ciebie też, co?
1: Tak, bardzo.
0: Dobra, zostańcie z nami.

0: Ze mną Natalii Sal, my tu melo robimy, słuchajcie.
1: Tak, tutaj w studio naszym.
0: Jest imprezka. No to pewnie, że tak, słuchajcie.
1: Już się rozgościłam.
0: No to wiesz, jest chyba ogłoszenie o pracę. Zawsze możesz wysłać, wiesz, demówkę.
1: No tak. Jak mi nie wyjdzie w rapie, to przychodzę tutaj.
0: Właśnie, przyjaźń damsko-damska. W ogóle to jest bardzo ciekawy temat i uważam, że my dziewczyny powinniśmy trzymać się razem.
1: Też tak uważam, święta prawda to jest.
0: I twoją najlepszą przyjaciółką jest Fagata.
1: Tak. Moja Agatka. Będzie Agata. Jestem tutaj.
0: A powiedz, czy jest jakaś inaczej? Co by musiała zrobić Fagata takiego strasznego, żebyś zerwała z nią przyjaźń? Co jest dla ciebie takim totalnym red flagiem w przyjaźni?
1: O Jezu, czy można tutaj mówić takie sprośne rzeczy?
0: Zależy.
1: Kurde, red flagi. Ale tak na poważnie, no chyba, nie wiem, podrywać mojego chłopaka, jakieś takie rzeczy. Mm-hmm. Wiesz, dziewczyny powinny się wspierać, szczególnie w przyjaźni, gdzie spędzamy ze sobą dużo czasu, a nie podkładać sobie jakieś świnie.
0: Pewnie, zgadzam się z tobą. No dobra, za chwilę porozmawiamy o królowych przetrwaniach i zagramy twój singiel z Agatą właśnie. A który twój singiel jest twoim ulubionym? Twoja piosenka?
1: Klaket!
0: Tak czułam. Słuchajcie i obserwujcie Natalisę, do rozmowy wracamy za chwilę, a tymczasem Good Boys, Daya, Albi. Voicing to like-

0: Loko, loko w Malo Radio. My z Natalisą jesteśmy trochę takie loko, coś czuję.
1: Leka, leka.
0: Potraktuję to jako komplement. Natalisa jest w Królowych Przetrwania. To nie jest żadna tajemnica. Jesteś naszą faworytką.
1: Nie jest to też żart.
0: Nie jest to też żart.
1: To jest prawda.
0: A powiedz, co jest najgorszego w Loser Camp? Twarde łóżko, brak klimatyzacji, czy no wiadomo, toaleta? A może coś jeszcze innego?
1: Brak prysznica. Mycie się po prostu w beczce z 10 innymi babami. Albo po nich. Czasami mi się zdarzyło. Oraz...

0: chyba brak takiego jedzenia. W sensie my miałyśmy jakieś warzywa, owoce, jajka, ale to było strasznie monotonne. Cały czas było trzeba jeść to samo albo sobie jakoś poradzić. No nie wiem, raz zrobiłyśmy rosół, raz zrobiłyśmy frytki, raz zrobiłyśmy jajka na 10 różnych sposobów. Chleb z jajkiem, jajko z chlebem i chleb w jajku i chleb na jajku, jajko na chlebie.
1: Brzmi smacznie. Ja słuchaj, bym zjadła, a za chwilę zagramy twój kawałek. Koniecznie zostańcie. Yeah!

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
5: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
7: Nie masz pomysłu na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już od 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i tobilet.pl. Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
14: J-Lo!

0: Walker, Ava Max, Alone w Meloradiu. Moim dzisiejszym gościem jest Natalisa we Freak Fajcie. Siemanko raz jeszcze. Za chwilę zagramy wasz kawałek Cała ja, Natalisa i Fagata. Lubisz ten numer?
1: Nie mogę się doczekać. Tak, to była moja pierwsza piosenka w ogóle.
0: No właśnie, no właśnie. Zaraz potańczymy, ale ty tworzysz muzę.
1: Tak.
0: Czy coś na horyzoncie jest może?
1: Nowego? Jest bardzo dużo na horyzoncie. Ja cały czas się rozwijam przez to, że i śpiewam, i rapuję. Mogę zrobić tak, że ta muzyka moja będzie różnorodna bardzo, więc nie mogę się doczekać, aż będę wydawać. Mam jeden feat z mainstreamowym artystą, mogę się też pochwalić i zdradzić, ale nie powiem z jakim, zobaczymy,
0: no to trzymamy kciuki, możecie zgadywać, nie tak wam nie odpowiemy, ale możecie zgadywać, to co, to zapowiedz teraz ładnie wasz numer z Fagatą, teraz na antenie Meloradia.
1: Przed wami cała ja od Natalicki i Fagatki.
0: Let's go!

0: Body Talk to nowość, ale Farben, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Natalisa, dziękuję Ci, że do nas przyszłaś.
1: Dziękuję bardzo, było super.
0: Cieszymy się. Wpadaj częściej, dobra?
1: Oczywiście.
0: Buziaki.
1: Klokiet. Klokiet.
2: A już o 16 zagramy.
0: Hey Sun, Sunfeld. I tak Wam zagramy punktualnie o 16.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkół.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
9: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
8: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
10: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. HalfPrice. Great brands.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Castorama!
15: Teoria
17: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
18: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Halo Radio Warszawa.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Co jest grane w Warszawie?
2: Urszula Salamon, zapraszam. 16 maja odbędzie się Noc Muzeów. Co roku w Warszawie bierze w niej udział ponad 300 instytucji i około 300 tysięcy odwiedzających. Wstęp jest bezpłatny. Noc Muzeów rozpocznie się o 16 i potrwa aż do 5 rano w niedzielę 17 maja. Dzisiaj z kolei wybierzcie się do kina. W Heliosie zobaczycie film Diabeł ubiera się u Prady 2. Miranda Priestly walczy ze swoją byłą asystentką Emily. Konkurują o wpływy i przychody z reklam w czasach upadającej prasy papierowej. Seans dzisiaj o 19 i 21 w kinie Helios. I jeszcze zaproszenie do teatru. W Nowym wystąpi dzisiaj Arek Jakubik. Zaprezentuje muzyczny performance teatralno-filmowy Romeo i Julia żyją. Początek dzisiaj o 19.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Zbliża się 16, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
4: Niesławny adwokat od trumny na czterech kółkach poszukiwany przez policję. Ma do odsiadki 1,5 roku za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Sąd zwrócił się do policji o doprowadzenie go do zakładu karnego, mówi sędzia Adam Barczak.
5: Policja 9 kwietnia zwróciła te dokumenty, informując, że nie sposób jest osadzić skazanego, ponieważ nie zostaną go w miejscu zamieszkania.
4: Teraz jest poszukiwany listem gończym. Polscy studenci chcą zarabiać na początek prawie 10 tysięcy złotych na rękę. Tymczasem największa grupa pracujących studentów dostaje do 5 tysięcy złotych. Za to dużą kasę na start zarobił w kinach druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady. To ponad 200 milionów dolarów, a film kosztował około 100.
3: A ja wiem, ile zarabia Cristiano Ronaldo. Jakieś mądre głowy to policzyły i słuchajcie, hu, hu, hu. Naprawdę to jest bardzo dużo, o tym pogadamy w tej godzinie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Hej Sam, słuchacie Freak Fightu.

Ależ my podkręcamy tempo. To Ray Dalton, Do It Again. Cristiano Ronaldo to jest bardzo znany piłkarz i ktoś policzył, ile on zarabia. Wyobraźcie sobie, że zarobki Cristiano Ronaldo są tak wysokie, że jeżeli upuści monetę o nominale 1 euro, to zarobi w tym czasie 25 euro, mniej więcej, zanim jeszcze ta moneta dotknie ziemi. Tylko to strasznie dużo zachodu, a wy możecie w bardzo łatwy sposób zdobyć szybką kasę od Meloradia. Wbijacie na naszą stronę meloradio.pl i piszecie, na co potrzebujecie 200 zł, a nawet 0,5 tysiąca. Zaskoczcie nas. Dive into me, słuchacie Freak Fightów Meloradio. Alok, Kanit.

Crystal Notion w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 34 mięśni twarzy używa się do tej czynności. Chodzi o całowanie, nie wiem, co wam po głowach chodzi. Skoro to jest aż tak wymagające, to można chyba zaliczyć tę czynność do treningu, bo pada słowo mięśnie, prawda? Wszystko się zgadza. I okazuje się, że mamy kilka rodzajów pocałunku, więc możecie zaszaleć. Na odległość, czyli taki, o który nie będzie zazdrosna twoja dziewczyna, drodzy panowie, francuski. To chyba jest ulubiony każdego z nas. I pocałunek anioła w oko. Podobno świadczy o trosce. Moim zdaniem świadczy o problemach ze wzrokiem, skoro trafiasz w oko, a nie w usta. Dopóki się nie znudzisz, Miu, Zalia, to teraz.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Nadal mi się wszystko trzęsie. No drama. James Hype, Craig David. A jeśli chodzi o Jamesa Hype'a, to ten pan wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Proszę sobie zapisać te daty. A proszę sobie je zapisać przede wszystkim dlatego, że my wam rozdajemy bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Więc słuchajcie uważnie anteny Meloradia.
1: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Nie masz pomysłu na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już od 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i tobilet.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

Catch w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A dzisiaj podobno jest dzień powolności, więc musimy robić wszystko powoli, żeby nam się nie spieszyło za bardzo. No bo po co? Jesteśmy po majówce, trzeba odpoczywać. I ja wam teraz powiem fantastycznego newsa, ale że dzień święty trzeba święcić, no to zróbmy to. Nie wiem, czy wiecie, ale Iga Świątek awansowała na trzecią, nawet za szybko mówię, pozycję w najnowszym rankingu WTA. Brawo! No dobra, to źle brzmi. Bibi Rexha, New Religion.

0: modelki włodarski, lubię cię jak lato. A ja to uwielbiam, jak jest to taka piękna pogoda. Ula Harciarek jest już w studiu, tak. Meloradia.
1: I będą newsy.
0: Tak? I co w tych
1: newsach? W newsach bardzo dużo, bo będzie piramida finansowa, diamentowa, którą rozbili nasze służby.
0: Groźnie.
1: No.
2: A już o 17:00 zagramy
0: Galaxy Kungs. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00, kiedy inni będą gadać.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
2: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
1: Słuchajcie po 18.
2: Ja idę w Melo, a wy?
1: Chodźcie ze mną.
2: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
9: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
8: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
10: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Co jest grane w Warszawie?
18: Urszula Salamon, zapraszam. 8 maja rozpoczną się juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego. Odbędą się na letniej scenie progresji. W piątek wystąpią m.in. Lemon, Hubert i zespół Wilki. W sobotę z kolei zagrają Perfekt oraz Łukasz Drapała, Kacperczyk, Ewa Farna i Żabson. A dzisiaj zajrzyjcie do Heliosa. O 19.15 zobaczycie film Drama. Pozornie idealna para przechodzi kryzys. Na kilka dni przed ślubem na jaw wychodzą skrywane tajemnice. W rolach głównych Robert Pattinson i Zendaya. W czwartek natomiast warto zajrzeć do Teatru Roma. O 19.00 zobaczycie spektakl Wicked. To jeden z najsłynniejszych musicali wszechczasów. Fabuła odnosi się do stereotypów w postrzeganiu dobra i zła. Na scenie Maria Tyszkiewicz i Anna Federowicz.
17: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
19: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
20: Ponad 200 osób oszukanych i 32 miliony złotych strat. To efekt działalności diamentowej piramidy finansowej. Podejrzany oferował rzekomo bezpieczne inwestycje w diamenty, mówił Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
21: Klientom przedstawiono nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach.
20: Policjanci zabezpieczyli majątek podejrzanego, to prawie 21 milionów złotych. Tylko 7% polskich pracowników bardzo mocno angażuje się w swoją pracę. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, to jeden z najniższych wyników w Europie. No i na koniec jeszcze Holandia. Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie bez reklam mięsa i paliw. Z miejskich billboardów znikają plakaty promujące burgery, samochody spalinowe czy tanie loty. To ma być krok w walce z kryzysem klimatycznym.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy sobie o pasażerach w komunikacji miejskiej. Będzie wesoło, będzie grubo i będziecie potrzebni. Iga Dudziuk, cześć, witajcie Galaxy i Kungs.

13 po 17 w Meloradiu. WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki i tekstówki od Was. Temat jest prosty. Jaki jest najgorszy typ współpasażera według Was? Chodzi o pociągi i autobusy. Ja przed chwilą przeczytałam o 7 typach najgorszych pasażerów i proszę bardzo, na przykład autobusowy DJ, czyli gra głośną muzykę, przemytnik aromatów, czyli kiełba, jajko, kanapeczki różne. O, bliskościowiec, czyli taki, co nie kuma konceptu przestrzeni osobistej, ale najgorszy typ według mnie to butozdejmowacz. No nienawidzę, jak ktoś ściąga te buty i skarpetki i stopą cię tam smyra po prostu za plecami. Dajcie znać.

0: ale ja to lubię. Four Strings w Meloradiu. Szybka kasa. Mamy początek maja, to jest doskonały moment, aby rozdać komuś szybką kasę od Meloradia. Dzwonimy do Krzysia, który wszedł na naszą stronę i jestem bardzo ciekawa, na co jest mu 200 zł. Krzysiu?
1: Halo? No,
0: cześć, Iga z tej strony, Meloradio.
1: Cześć.
0: Krzysiek, jak tam matura?
1: No dobrze, dobrze.
0: Tak? Tak zdawkowo odpowiadasz, jakbym była twoją matką trochę. Nie, no pozdrać coś więcej.
1: No powiem tak, nie ma to za bardzo być do przodu, nie? Żeby się nie zaskoczyć negatywnie, ale myślę, że dobrze będzie. To jest bardziej ile procent niż czy zdam, czy nie zdam.
0: Wow, to ja już ci gratuluję i biję brawo. Krzysiu, powiedz mi, na co potrzebujesz szybkiej kasy od Meloradia?
1: No przydałyby się kremówki po maturach. Jak prawda polski zwyczaj wskazuje, że po maturze właśnie z kremówkami, ten na kremówki.
0: Świetne. Dobra, Krzysiek. Sprawa jest prosta, kasa leci do ciebie, dostajesz 200 zł od Meloradia, biegnij do bankomatu i wypłacaj pieniądze!
1: No, jeszcze zdążę.
0: Super, buziaki!
1: Dziękuję bardzo.
0: Szybka kasa od Meloradia. Ja lubię, jak wy się tak cieszycie. A wiecie, Ela napisała, że nie lubię, jak ktoś gada głośno przez telefon w pociągu na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie, jaki rodzaj współpasażera jest najgorszy. Możecie też pisać tekstówki. Obejmuje noce, Jonatan PZ Liwka, to teraz.

0: Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Zadałam wam pytanie, jaki jest najgorszy rodzaj współpasażera w pociągu i w autobusie. I dziękuję za wszystkie głosówki. Mamy na przykład wiadomość od Magdy.
1: Mi najgorszy pasażer, jaki się trafił, to było w samolocie, który sobie golił głowę maszynką elektryczną. To nie wiem, czy można gorzej trafić.

0: Wow, wow, a może on chciał zmienić swój image, wiesz, nowy on, nowe miejsce, nowy kraj. Jeżeli macie jakieś takie historie, to zapraszam na WhatsApp Melo Radio.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
4: Po reklamie.

0: Sofia Loren, DJ Remo, Tymek w Meloradiu, a my sprawdzamy, co was najbardziej denerwuje w waszych współpasażerach w komunikacji miejskiej i jest głosówka.
1: Co jest najgorsze w czasie podróży pociągiem? Mm-hmm. Uważam, że te głośne rozmowy przez telefon, tak. No to jest koszmar. I co ważne, jeszcze oglądanie filmów XXL, oczywiście bez słuchawek, no.
0: Aha, a w słuchawkach to rozumiem, że luz. No tak, można sobie spojrzeć, popatrzeć.

0: Frenetic, Balsa, tak podkręcamy tempo, ja czuję lato, jest już Olek, cały wakacyjny, opalony, w okularach.
1: Tak jest. A nie mam okularów, Iga.
0: Miałeś przeciwsłoneczne.
1: A no miałem, ale już nie mam. Ale słuchałem tego numeru wczoraj, jak wracałem z nadmorza i muszę przyznać, że fantastycznie, że jest on na playliście Meloradia, bo to on się naprawdę świetnie sprawdza. Iga, byliśmy nad morzem, jak to wspominasz?
0: Ja wspominam to najlepiej, nie zapomnę tego nigdy i mam nadzieję, że pojedziemy w następny weekend też.
1: A dobrze, a kupujesz bilety?
0: Nie mam pieniędzy.
1: No to nie jedziemy.
2: A już o 18:00 zagramy
1: Taylor Swift i Loud Luxury, The Fate of Ophelia. Ale ja wakacyjnie pogram, nie?
0: No bardzo, bardzo.
1: Vinay będzie, Vamero, James Young i Lenny Mary Gouldin, fajnie.
0: No to lato, lato na pełnej.
1: Lato wszędzie. I buzi wszędzie. Mua.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
9: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
10: Polacy z wycieczkowca, na którym stwierdzono przypadki zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, informuje nasz MSZ. Hantawirusa przynoszą gryzonie. Patogen pojawił się na statku płynącym przez Atlantyk. 5 osób zachorowało, a 3 zmarły. Będzie łatwiej o kredyty, jak podaje NBP. Banki w drugim kwartale tego roku chcą złagodzić kryteria udzielania pożyczek mieszkaniowych i konsumenckich. A ruszył maraton maturalny. Na pierwszy ogień poszedł język polski. Jutro matematyka. A jak nastroje?
11: No już trochę gorzej.
12: Spokój, na pewno większy niż przed polskim.
11: Też uważam, że spokój, bo to zadania takie, że można sobie pokombinować i będzie przyjemnie sobie myśleć o tym.
13: 100% będzie. Na pewno będzie zdane.
14: Lecimy po setkę.
10: No i my tego życzymy, a to byli maturzyści z Torunia.
9: 100%, będzie spokojnie. No ja tak przy maturze nie miałem, więc zazdroszczę.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Idę w Melo.
1: No ja wam, maturzyści, trochę współczuję, muszę przyznać. Przerąbane, macie taka piękna pogoda, a jutro na egzaminy i to jeszcze w jakiejś koszuli, garniturze, dajcie spokój. Ale potem to wy będziecie mogli się śmiać, bo będziecie mieli 4 miesiące wakacji. Tacy to pożyją, nie? A dla was wszystkich, niezależnie czy matura przed wami, w trakcie, czy już za, gram Taylor Swift, Love Luxury, The Fate of Ophelia, od tego zaczynamy. Wina i Wamero za moment, będzie też nowość od Gipsa, a ja jestem Pychu. Siemano, fajnie, że wy też jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

ale to jest zdolny chłopak. Gips, a razem z nim Dopehouse i For Money to winy w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, szczególnie w samochodach, ten numer siada świetnie. 8 minuty po 18, a wielu mamy polskich zdolnych artystów i takich dwóch połączyło siły. Jakich konkretnie, to za moment zagram wam zupełną nowość na playce Meloradia. A już teraz Eric Prydz.

0: James Young, Infinity w Melo. Tak podkręcamy tempo, 18:17 na zegarach. A teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale to będzie mocny duet. Model, piosenkarz, no i wszystko, co tylko można w jednym ciele. Maciej Skiba, tak nazywa się ten gość. On, który do tej pory raczej tak balladowo sunął przez swoją muzyczną ścieżkę, ale tym razem połączył siły z Bledką. A jeżeli Bledka wskakuje do jakiegoś numeru w środku wiosny, no to wiemy, że letniaczek jest już murowany. Z tobą być, Love You Like That. Tak nazywa się ich numer, no i posłuchajcie, jak on brzmi. To Maciej Skiba i Bledka w Melo. Yeah.

0: Sweet Nothings. Oskar Metka i jego nowość w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 26 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony. Siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o gościu, który, żeby napisać dziś maturę z języka polskiego, musiał pokonać ponad 3000 kilometrów.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać.
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek.
1: Marcin.
4: I Daria.
5: I to nie było.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Meloradio Warszawa na 94 FM. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
5: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie.

0: Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skiteam.pl. Skidim! Po reklamie.

James Hype w Melach, to More Than Friends. Tak podkręcamy tempo, 20 minut do 19. Musiał pokonać ponad 3000 kilometrów, żeby napisać maturę. O, słuchajcie, egzaminy dojrzałości wystartowały, no i stają nawet do nich wielcy sportowcy. Oskar Pietuszewski też, wielka nadzieja naszej polskiej piłki, w sobotę świętował zdobycie Mistrzostwa Portugalii z FC Porto, no a dziś stawił się w Białymstoku w szkole, żeby napisać maturę. Dziś był język polski, no miejmy nadzieję, że pisanie rozprawki też poszło Oskarowi i trzymam kciuki, że wam wszystkim po mistrzowsku.

0: Harris i Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life. Tak brzmi zbliżające się lato, tak brzmi Meloradio. Jeszcze przed 19:00. Po niej zagramy sobie w Melonierów, więc kto jest chętny, już może szykować telefon, bo za chwilę będzie można dzwonić. No i też fajnie po 19:00 zagram.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Ale ten numer fajnie brzmi, nie dziwię się, że wam się podoba, więc to właśnie od niego rozpoczniemy 19:00. Zagram ten numer punktualnie o pełnej, a może nawet kilka sekund wcześniej, tak żeby być przed wszystkimi.

0: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Idę w Melo.
4: Na zgary zaraz pojawi się, na zgarach godzina 19, to jest Melo Radio. Mamy poniedziałek, 4 dzień maja, no i pierwszy dzień matur. No i z tej okazji mam dla was melonierów. 3 proste pytania, odpowiedzi A i B będą dziś związane z językiem polskim, ale jeżeli uda wam się na nie odpowiedzieć, no to wtedy zgarnia się merch od Melo Radio. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw mam dla was. Czekam na chętnych do gry. 321-321-777 to jest mój numer telefonu. Za chwilę gramy w melonierów, a gramy muzycznie już teraz. Vintage Culture i Gaps, Lost, będzie Alan Walker i Alone, a zaczynam od Jazzy i Kendona. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Vintage Culture i Gaps to Lost w Melo. Tak podkręcamy tempo, 8 minuty po 19 na zgarach. Dziś matury z języka polskiego, więc za chwilę Dorota zmierzy się w Melonierach właśnie z pytaniami z języka polskiego. A propos polskiego, to jeszcze polski klasyk, Hi-Fi Superstar, Wet Fingers, DJ Adamus i Mafia Mike w Melo. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie Melo Radio.

0: Czujecie tę magię w powietrzu? Magic in the air, Magic System w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut po 19. A teraz czas, żeby ktoś z was to został melonierem.
1: Melonierzy w Meloradio.
0: No miliona złotych może nie mam, ale mamy melomerczy, który mam nadzieję, że zgarnie Dorota. Siemano.
2: Siemano.
0: No cześć. Słuchaj, jak twój poniedziałek? Na plus, na minus?
2: Na plus.
0: No i bardzo dobrze. Słuchaj, ty pisałaś maturę z języka polskiego?
2: Też pisałam.
0: Jak ci poszło? Pamiętasz może?
2: Wiesz co, pamiętam, że bardzo się stresowałam, a trafiłam na bardzo takie tematy, które mi podpasowały akurat.
0: O, proszę bardzo.
2: No to... Taka ciekawostka, w Poznaniu jedna osoba na pytanie, co to znaczy ryzyko, napisała na kartce na egzaminie dojrzałości, że ryzykiem jest oddanie pustej kartki.
0: Ja bym poszanował, słuchaj. No to słuchaj, zobaczymy, jak tobie pójdzie z pytaniami z języka polskiego, no bo skoro dzisiaj dzień matur, no to ja mam dla ciebie takie trzy pytanka, odpowiedzi zawsze A i B. Jeżeli uda ci się odpowiedzieć na trzy pytania, no to wtedy zgarniasz melomerch. Wszystko jasne?
2: Jasne.
0: A taki dźwięk będzie oznaczał, że odpowiedź jest poprawna. To co, lecimy?
2: I lecimy.
1: Melonierzy.
0: Pytanie pierwsze. W jakiej książce występuje postać księdza Robaka? A. Lalka czy B. Pan Tadeusz?
2: Pan Tadeusz, B.
0: Bardzo dobrze. No to pytanie drugie. Ile części ma trylogia Sienkiewicza? A. 6 czy B. 3?
2: 3.
0: Bardzo dobrze. Pamiętasz? Jakie
2: tak.
0: To były książki? No to dawaj.
2: Ognie mi mieczem, Pan Wołodyjowski i Potop.
0: No pięknie, słuchaj, to w ogóle ja chyba coś gratisowego będę musiał do nagrody dorzucić za taką wiedzę. No to słuchaj, pytanie trzecie. Kto jest autorem słów Litwo, ojczyzno moja? A. Adam Mickiewicz czy B. Trips?
2: Nie no, Adam Mickiewicz, no.
0: Bardzo dobrze. Słuchaj, no ja nie mam, Dorota, wątpliwości. Jeżeli teraz byś pisała maturę, to byś miała 100%, a może nawet i więcej. To co, podchodzisz kolejny raz?
2: Dałam.
0: Dobra, melonierów wygrałaś, to się liczy. Melomerch leci do ciebie i Benny Hollow, ten numer leci do was.
1: Melonierzy w Meloradio.

0: Meduza i Omri Camomile, to Don't Wanna Go Home. Nowość na antenie Meloradio, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas. 28 minut po 19. Pychu z tej strony. Siemano, na w tej godzinie będę miał coś dla śpiochów. Powiem wam, jaka pozycja do snu jest najlepsza. Bo wiem, że niektórzy mieli takie majówki, że po nich to warto dobrze odespać. Meloradio.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
3: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
4: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Fix Me w Mela, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. Ten sposób spania jest najlepszy. Słuchajcie, naukowcy przebadali, w jakiej pozycji powinniśmy spać, tak żeby było to dla naszego zdrowia najlepsze. No i wymyślili, że to nie jest sposób na przykład na spanie na brzuchu, ani na plecach. Trzeba spać na boku, no bo wtedy na przykład powstaje taki proces, który oczyszcza z mózgu toksyny. No, dlatego warto spać na boku, ale mi się wydaje, że i tak najlepszy sposób na spanie to taki, w którym noga wychodzi za kołdrę, nie? Jakoś trzeba świeże powietrze złapać.

0: Beretka i jej nowość to Tańcz. I jeszcze przed 20, a po 20 zabiorę was w miejsce, gdzie będzie można sobie potańczyć i poskakać. Będę miał wlotki na Sunrise Festiwale. No i fajnie pogram.
1: A już o 20 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon, będzie I Run. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Po reklamie.
6: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Idę w Melo.
7: Na zgrach już punktualnie 20, poniedziałki mogą być fajne, bo w Meloradiu macie wlotki na Sunrise Festival. W tej godzinie takie ktoś z was być może zgarnie, znaczy być może zgarnie nie, bo na pewno ktoś zgarnie, ale jeszcze nie wiem kto, to się okaże. No a wcześniej gram Anima i Joji, będzie Beautiful, DJ Antua i Masieri, też wam zagram. A zaczynam od numeru I Run, to Haven i Caitlin Aragon. A ja jestem Pychu, siemano.
6: Meloradio, idę w Melo.

0: Bibi Rexha i Faithless to New Religion w Melo. A teraz czas na coś, co obiecałem i coś, na co wiem, że wielu z was czeka.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No bo już w samym środku wakacji, od 31 lipca do 2 sierpnia, największa w Polsce impreza muzy elektronicznej. 6 scen, dziesiątki DJ-ów. No i piękna miejscówka w Kołobrzegu. Mowa oczywiście o Sunrise Festival. My, Melo Radio, chętnie was tam zabierzemy. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. No w jego trakcie między innymi na scenie wystąpią Scooter, DM, Billy Gillis, Urzel, Sony Fodera, czy na przykład Sigala. Wy ich wszystkich będziecie mogli usłyszeć, no i zobaczyć na żywo. A żeby zgarnąć taką wejściówkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, no to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Melo Radia, no i głosówką nagracie odpowiedź na pytanie, jakie jedzonko po dobrym Melo jest najlepsze, no i dlaczego? Jestem mega ciekawy waszych odpowiedzi. Meloradio.pl, tam odnośnik do naszego WhatsAppa na pewno znajdziecie.
1: Sunrise Festival.

0: ale klasyk. Ariana Grande i Z to Break Free w Melo, tak podkręcamy tempo, 20:27 na zegarach.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu Sunrise Festival, na który chyba by chciała się wybrać Kaśka, co? Siemano.
2: Cześć.
0: No cześć. Chciałabyś może na pierwszy dzień pójść, co? Mam podwójną lotkę. No właśnie, słuchaj, zapytałem, jakie jedzonko musi wlecieć po dobrym Melo i dlaczego, jakie jest najlepsze. No to co to u ciebie jest?
2: Kabowy, fryteczki, buraczki, a może tłusta rybka.
0: Jak rozumiem, fanką skutera jesteś.
2: No pewnie.
0: No to już się pakuj, bo pierwszy dzień Sunrise Festival jest twój. Właśnie dostajesz podwójną lotkę. Aż mi przester zrobiłaś, to oznacza, że będzie świetna zabawa.
1: Sunrise Festival z Melo.

Cynical to Colors, Safri Duo i Chris de Sarandi w Melo. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 21 w ten poniedziałkowy wieczór. Pychu z tej strony, siemano. No i patrzę na to, co dzieje się w polskiej ekstraklasie, no bo kończy się dziś 31 kolejka właśnie naszej polskiej pięknej, najlepszej ligi. No i Radom jak Radom walczy z Lechią Gdańsk i wygrywa 3-1, mimo tego, że drużyna z Radomia gra w osłabieniu, to pokonuje Gdańszczan. No i na razie wygląda na to, że 3 punkty w Radomiu zostaną, no bo już 80. minuta tego spotkania właśnie się rozpoczyna, a Radomiak dalej na dwubramkowym prowadzeniu. Mega ciekawy ten mecz, więc jeżeli nie macie to robić zupełnym przypadkiem tego wieczora, to może jeszcze warto sobie odpalić. No a czy szykują się też 3 ciekawe ostatnie kolejki ekstraklasy, bo tak naprawdę pół tej ligi może spaść. To może być naprawdę ciekawe. Współczuję wszystkim, którzy to przeminą i nie będą oglądali, bo to naprawdę mega interesująco się zapowiada.

0: Felix Jen i Rain in Ibiza w Melo, tak podkręcamy tempo, za chwilę wybije 21, a Felix coś tam sobie tworzy, wstawił na Instagrama post, w którym właśnie jest w studiu. Czekamy na nowości.
1: A już o 21 zagramy
0: Thomas Gray i jego Rumors. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21, a zagram go w Melo wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Select. Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
6: Idę w melo. No zgrasz już punktualnie 21. Ja jestem mega ciekawy, gdzie wy w poniedziałkowy wieczór słuchacie Meloradia. Dajcie mi o tym znać, gdzie się teraz łapiemy. Czy jesteście w samochodzie, w pracy, czy gdziekolwiek indziej. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a za najlepsze głosowy będę miał zestawy naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może komuś z was wyślę właśnie taki zestawik z logiem Meloradia. No a dla was wszystkich gram Eli Oaks i Breaking Dishes. To na pewno w tej godzinie będzie Rihanna i Don't Stop the Music. A zaczniemy od Thomasa Greya i jego hitu Rumors. A ja jestem Pychu. Siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Kaszmir w Melo. To Ultra Love. 15 minut po 21 na zgarach, a gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Cały czas czekam na wasze głosowy. Możecie je nagrywać na naszym WhatsAppie. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Tak zrobił Igor.
1: Halo, halo. Witam bardzo serdecznie.
0: No siema.
1: Właśnie z moim synem płyniemy pontonem, wracamy z ryb i właśnie słuchamy Radia Melo. Pozdrawiamy serdecznie.
0: A też serdecznie pozdrawiamy. No i to się nazywa dobre przedłużenie majówki. No Polak to jednak potrafi, no. Polka też potrafi dobrze śpiewać. Natalia Nykiel i Error, to już teraz, to za chwilę Ebony Hearts, tak gra wam Meloradio.

numer jest taki dobry, że można go słuchać i cały dzień, i całą noc. All Day and Night, Jax, Jones, Martin Solveig i Madison Beer w Melo. 21:30 na zegarach, a już jutro o godzinie 9 rano wystartuje egzamin, którego ja się chyba bałem najbardziej w życiu, czyli matura z matematyki. Otrzymam za was wszystkich bardzo mocne kciuki, którzy to mają przed sobą. Dacie radę, głęboko w to wierzę, połamania długopisów. No choć mi się wydaje, że i tak najważniejsza zasada matematyczna w życiu to przychodzi później, bo to wcale nie jest ani 2 plus 2, ani 6 razy 6, tylko umiesz liczyć, licz na siebie.

0: ktoś na drugiej zmianie przysypiam, to nie przy tym numerze. On pomógł się rozbudzić. All the time, John Summit i DJ Smokers w Mela. Tak, podkręcamy tempo 15 minut do 22, a podkręcić też możecie wasze budżety, no bo 200 możecie zgarnąć o tym Meloradia. Taką szybką kasę, jeżeli chcielibyście ją przytulić, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i dajcie nam znać, na co byście ją wydali. Tak zrobił jeszcze przed majówką Mateusz, no i posłuchajcie, na co on ten hajs wydał.
1: Ja miałem taki plan, żeby kupić ponton i z bandą znajomych wypłynąć na środek jeziora z łopatą, z wiadrem. To znajdziemy w tym jeziorze, to się podzielimy.
0: No miejmy nadzieję, że te łowy były takie, że na majówę starczyło spokojnie, nie trzeba było nic dokładać. Jeżeli wy macie jakiś pomysł, meloradio.pl, tam go zgłaszajcie. Kto wie, być może jutro właśnie to wy zgarniecie szybką kasę.

Ale Farben i Irene Miller to Body Talk, nowość na antenie Meloradia. Jeszcze przed 22, to za chwilę wybije. No i patrzcie, poniedziałek już jakoś zleciał. Jakoś dojedziemy do tego piątku, damy radę.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.

0: Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś będzie w nim relacja z wyjątkowego wydarzenia. Można śmiało powiedzieć, że ze święta polskiej motoryzacji. W minioną niedzielę 3 maja wybrałam się na plażę romantyczną w Wawrze, gdzie odbył się 6 rajd Poloneza. I rzeczywiście królowały Polonezy, ale było też mnóstwo maluchów, dużych Fiatów. Były też oczywiście Żuki i inne polskie auta. Zapraszam, posłuchajcie krótkiej relacji.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
1: Jest ze mną organizator całego zamieszania, Filip Idzikowski, Żelazny Deszcz. Powiedz mi, bo warto przypominać co roku, czemu właśnie 3 maja?
2: 3 maja w Święto Konstytucji obchodzimy 48. w tym roku rocznicę wprowadzenia Polonezu do produkcji. Taśma ruszyła 2 maja, a 3 maja pod Teatrem Narodowym pierwsze Polonezy, 7 sztuk biało-czerwonych, to była premiera tego.

0: samochody. Dlatego 3 maja obchodzimy tą naszą taką rocznicę razem z majówką i jest super.
1: Jesteśmy na plaży romantycznej też nieprzypadkowo.
0: Tak, na plaży romantycznej miała miejsce premiera w ogóle odcinka 07 Zgłoś się, na którym po raz pierwszy pokazano poloneza. Co prawda była zima, nie taka piękna pogoda jak teraz, ale najciekawsze jest to, że ja się o tym dowiedziałem rok temu, a imprezy tutaj robi już od 4 lat. Więc niesamowicie, nawet znaleźliśmy dokładnie to miejsce. Można nawet obejrzeć w 14 minucie tego filmu. Jest właśnie ta scena, gdzie ten samochód gdzieś tam z tyłu stoi. Stoimy, Kasiu, dokładnie 30 metrów od miejsca, w którym były pierwsze kadry z polonezem w historii.
1: I jakie dziś atrakcje, jakie ciekawostki przygotowaliście?
0: Atrakcji jest mnóstwo. Nawet nie jestem w stanie tego wszystkiego policzyć, dlatego że atrakcją jest sam sposób w ogóle tutaj tej integracji. Tutaj wszyscy są się wystarczająco dobrze się po prostu czują. Nie ma nudy. Jest oczywiście mistrzowie Andrzej Jaroszewicz i Tomasz Ciecierzyński. Zaraz będzie aukcja charytatywna. Potem wyjazdy gdzieś tam. Konkurs oczywiście o nas żelaznego deszczu z 3 plakatami 03, 02 i 0001. Także jest... pewnie ominąłem jakieś super prezentacje samochodów sportowych i ich silników, którzy tutaj koledzy chcą pokazać, więc też są ciekawostki takie techniczne.
1: To jeszcze powiedzmy o tym, że rajd jest wydarzeniem też charytatywnym.
0: To w zasadzie jedna z najważniejszych rzeczy. Właśnie teraz zamierzam wejść na scenę i ogłosić licytację dla Krzysia. Zbieramy na wspomaganie oddychania, zbierzemy te pieniążki, kupimy ten sprzęt, wszystko idzie przepięknie, na się pomaga Krzyś Lewiński, zdamy radę i wszystko to robimy dla Krzysia.
1: Na rajdzie poloneza mnóstwo miłośników polskiej motoryzacji. Teraz jest ze mną taki miłośnik właśnie. Najlepiej jak się sam przedstawisz, bo słuchacze na pewno rozpoznają.
2: Dzień dobry, Jakub Wiśniewski, ratujmy klasyki, czyli z pasji do motoryzacji.
1: Jak silną ekipą dzisiaj przyjechaliście?
2: Dzisiaj zebrało nas się 7 sztuk, trochę mniej niż zwykle, ale jeszcze dojechało parę osób na sam zlot, więc myślę, że około 10-12 załóg mamy. Mamy Leganzę, nie mamy Leganzy, ale zatem mamy Matizy, mamy Maluchy, to też jako gościnnie, mamy Lanosy i mamy Nubirę. Przyjechaliśmy całą ekipą, spotkaliśmy się przy jednym z hipermarketów na Wawrze i żeśmy się tam zebrali i mówimy sobie, godzina 9:05, wsiadamy i jedziemy naszą mini kolumną.
1: Zdradź mi, co trzymasz w dłoniach?
2: Jako że rajd Poloneza jest w tym roku rajdem charytatywnym, z tego co wiem, więc przygotowałem kołpak od Poloneza, który podpisałem i okleiłem naszymi wlepkami klubowymi i będzie przeznaczony na szczytny cel.
1: Na licytację, tak jest. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Oczywiście odwiedzę Wasze stanowisko i zobaczymy, jakie auta tam się pojawiły.
2: Zapraszamy i pozdrawiamy wszystkich.
1: Jestem przy stanowisku, które zajmują wesołe maluchy 126P, Grupa Nowicki. Jest ze mną Ania.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Aniu, opowiedz trochę, ile osób przyjechało, jak silna dzisiaj ekipa wesołych maluchów?
3: No, wesołych maluchów jest niezła grupka. Ja powiedziałabym, że tutaj na przestrzeni mojego zasięgu wzroku jest około 30 maluchów. Także bardzo miło nam i dziękujemy za zaproszenie od Filipa, Żelazny Deszcz, że nas tutaj ściągnął. No jest miła piknikowa atmosfera, słoneczko świeci, pogoda piękna, także zapraszamy.
1: A jakim autem ty przyjechałaś?
3: Ja oczywiście maluszkiem, tak. Maluszkiem przyjechałam, ponieważ jesteśmy w stowarzyszeniu i reprezentujemy maluchy. Maluszkiem, którym przyjechałam, to jest ten właśnie, którym tak na co dzień raczej jeździmy. Jest z roku 99, tak zwany Elegant.
1: Jak się sprawuje?
3: Sprawuje się bardzo dobrze. To był samochód kupiony córce na 18 urodziny. Także, no ile lat już u nas jest? nie wiem. No z 15 lat ma już u nas jest.
1: Wasze stowarzyszenie jest też na takie wydarzenia ekstra przygotowane, bo macie swoje stoisko z gadżetami. Cóż takiego?
3: No gadżety to przede wszystkim pamiątkowe kubki, wlepki i smycze ze zlotów, które organizujemy. No, a poza tym koszulki, kalendarze mamy jeszcze pamiątkowe z wizerunkiem samochodu, który będzie zabaweczką dla dzieci, Hot Wheels. w tej chwili jest w produkcji. Paweł Czarnecki wygrał konkurs na tą zabaweczkę, co jest niesamowite, że Polak z polską bryką wygrał taki konkurs, nie? Dla dzieci.
1: Świetna sprawa, dobra.
3: Tak, to w kalendarzu mamy takie zdjęcia z tym maluszkiem. Prezes przyszedł. Proszę.
1: Oj, witaj, Tomku.
4: Witam Melo Radio, bardzo serdecznie.
1: Tomku, przyjechaliście na zaproszenie Filipa silną ekipą. Opowiedz trochę też o atmosferze.
4: No, atmosfera jest gorąca, jest klimatycznie gorąca, ale jest z tego, co obserwuję, bo cały czas krążę tutaj po okolicy, korzystam z tego, że mogę sobie pooglądać w końcu na spokojnie. No, przybywa, cały czas przybywa i tu myślę, no, 400 polonezów, tak na moje oko, to myślę, że będzie dzisiaj.
1: Oj, tak, myślę, że będzie, bo te auta cały czas przyjeżdżają, a impreza jest całodniowa, więc zobaczymy, jaki wynik uda się pobić.
4: Myślę, ten placyk całkowicie będzie, już jest z 80% zastawiony, ale no, godzina jeszcze jest młoda, no to może jakiś rekord będzie.
1: To jak skorzystam z okazji, że tutaj Ania, Tomasz, Wesołe Maluchy 126P, Grupa Nowicki, to przypomnij, Tomku, najbliższe wydarzenie, jakie organizuje.
4: No, najbliższe wydarzenie za miesiąc. Startujemy do Budapesztu 4 czerwca, można powiedzieć z Wołomina, rusza peleton do Budapesztu, przez Bieszczady, przez Koszyce na 2 dni do Budapesztu i no i potem powrót. Także najdalsza nasza trasa od 6 lat, odkąd istnieje grupa, to będzie nasz taki wyjazd perełka.
1: Ja stoję teraz przy wyjątkowym maluchu. Fajne kolory, bardzo mi się podobają. Ja zwracam bardzo też uwagę jako kobieta na kolory. I on jest taki niebiesko-żółto-pomarańczowy i jest ze mną jego właściciel.
5: Adam Miszka, Błękitny Grom, Bajagen 007, kłaniam się.
1: Słyszałam, że niezły z ciebie podróżnik.
5: No, planuję indywidualny teraz 11-17 maja, planuję taki mój pomysł indywidualny, rajd Krzyż Polski, Helwysa Polana, Kostrzyń nad Odrą, Kodeń. To jest taki mój indywidualny pomysł, z hasłem też wiary o to, by Pani Królowa nas broniła, chroniła, strzegła i prowadziła.
1: Powiedz mi, no, skoro taki wypad daleki planujesz, to samochód jakoś specjalnie przygotowywałeś?
5: Tak, oczywiście. Masa zastępów aniołów, tak to nazywam, pracuje, współpracuje ze mną i pomaga mi ogarnąć ten samochód, aby ciągle żył.
1: Co tu poprawiałeś? O, świetna kierownica.
5: No, wiele jest tu poprawione, jak zauważyłaś, kierownica, ale też i drobne modyfikacje w silniku, też wyjątkowe koła, jak i masa gadżetów też elektronicznych, które są w środku, no nie zobaczymy teraz, które też wspomagają jazdę, no i też nawigację, sygnalizatory dźwięku, świetlne sygnalizatory, różne takie gadżety, które poprawiają wizerunek tego auta.
1: To ja mam nadzieję, że jak wrócisz z tej podróży, to zajrzysz do studia Melo Radia, żeby słuchaczom opowiedzieć, jak było.
5: Czemu nie? Dziękuję za zaproszenie. Będziemy na łączach.
1: Jestem teraz przy wyjątkowym aucie, wyjątkowym polonezie.
6: Dzień dobry, Marcin Soduł, Żółty z Okęcia. Na rajdzie Poloneza jesteśmy już drugi raz naszym samochodem. Jest to samochód, który w latach 90., ten akurat egzemplarz, w zasadzie replika tego samochodu, który w latach 90. jeździł po płycie lotniska warszawskiego, wtedy lotniska Okęcie. To jest, jak już powiedziałem, replika. Oryginalnie ten Polonez akurat oryginalnie był w kolorze srebrnym, był całkowicie rozebrany, przemalowany na żółto, tak, żeby właśnie zgadzało się wszystko kolorystycznie, obklejony, dorobiona belka świetna.
1: A skąd w ogóle taki pomysł, żeby w taki sposób zaaranżować tego Poloneza?
6: No, stąd, że ja akurat jestem pracownikiem lotniska, pracuję w służbie Follow Me i stąd właśnie też wziął się pomysł, żeby ten samochód zrobić. Po tym, jak jeden z kolegów, z którym razem pracuję, serdecznie chciałbym pozdrowić Roberta przy okazji, pokazał mi zdjęcia takich samochodów, które wtedy po lotnisku jeździły. No i stwierdziłem, że fajnie będzie zrobić taki samochód i pokazać i przypomnieć tą historię współpracy właśnie FSO z lotniskiem w Warszawie.
1: Na rajdzie Poloneza jak zwykle silna ekipa Classic Cars Legionowo, a jest ze mną
7: Arkadiusz Banasiak z grupy Klasyka z Legionowo. Wiceprezes. Zapraszamy 10 maja do Grubina na zlot, też będzie grubo.
1: A dziś no, trzeba trochę opowiedzieć, jakimi samochodami przyjechali.
7: No jak Polonez, Polonezami w większości. Ale mamy tego. I Fiaty, i Polonezy, i Trabanty, i Żuki. No, rozwijamy się prężnie. Mamy parę osób, staramy się zachować wysoki poziom. No, grupa jest duża. Jeździmy na zloty, staramy się wspomagać ośrodki, które potrzebują pomocy. Robimy dużo pikników charytatywnych związanych z naszymi zlotami klasycznymi.
1: Na dzisiejszym rajdzie jest mnóstwo ekip z całej Polski, a tu grupa z Wołomina.
8: Marcin Gaj, grupa WWL16V Wołomin.
9: Sebastian.
8: Przyjechaliśmy Polonezami głównie. Grupa jest bardzo duża, bo jesteśmy na powiecie wołomińskim. Mamy też Maluszki, duże Fiaty.
1: Takie ciekawsze auta od was z grupy?
10: Głównie Polonez Maluch, ale zdarzają się gdzieś tam nasi przyjaciele z grupy WWL-a, mają jakiegoś Mustanga, Stara Cytryna, tak?
8: Mamy też klasyczne takie samochody, tak? Kolega przed chwilą wspominał, tak? Jakieś takie fajne, ciekawe samochody z lat przedwojennych jeszcze.
1: Dziś jednak jest to święto Polonezów. Jak się w ogóle bawicie tutaj?
10: Jak co roku, sympatycznie. Pierwszy raz przyjechaliśmy, troszeczkę była trema i nie wiedzieliśmy co i jak, ale z roku na rok przyjeżdżamy w bardziej licznych grupach i coraz bardziej czujemy ten klimat.
1: No i proszę, jakie spotkanie? Jest ze mną Tomasz Mirosław Książek, którego znacie już z anteny Melo Radia, wielki miłośnik rowerów, kolekcjoner rowerów. Miało ciebie nie być na rajdzie, ale jednak dotarł.
11: No dotarłem, tylko nie tym rometem co zawsze. Przyjechałem Polonezem dzisiaj, Karo Plusem z 97 roku, poruszonym od kolegi. Tylko serdecznie pozdrawiam. Na dachu przyjechał ze mną jeszcze jeden bardzo fajny pojazd, a konkretnie rower FSM Rexia z 1986 roku, który sobie też podróżuje tutaj między Polonezami.
1: Co przesądziło o tym, że jednak się tutaj dzisiaj wybrałeś?
11: Deklarowałem już w zeszłym roku, że nie przyjadę, no chyba, że ktoś pożyczy mi Poloneza, albo już go będę miał, bo już to był rok, w którym już skończyłem 18 i już mam prawo jazdy między innymi, to dlatego powiedziałem, że albo przyjeżdżam pożyczonym Polonezem, albo innym polskim pojazdem, albo swoim autem. Z Oriona nie chciałem za bardzo tyrać, przyjechałem Polonezem.
1: Jakieś ciekawe auta wpadły ci dzisiaj w oko?
11: Nie tyle, że auta, ale dużo rowerów widziałem ciekawych. Widziałem Wigry 3, takie niebiesko-żółte. Widziałem Wigry 3 błękitne, widziałem rower eksportowy Tylera, czy tam Universala z siodełkiem typu Banan eksportowy. Widziałem między innymi rower z silnikami spalinowymi, Gokarda widziałem jednego fajnego oraz widziałem Ogara. Co do samochodów, fajne są samochody rajdowe. Czy Polonez Karo przerobiony na Borewicza, taki zielony co tam stoi. Jest co oglądać, jest masa Polonezów do wyboru, do koloru każdemu. Jeżeli jest się fanem Polonezów, trafi się egzemplarz, któremu się każdemu może spodobać. Między innymi z fajniejszych pojazdów jest Polonez Track Baltex w kolorze srebrnym, co tam stoi z tyłem, nie taki jak ma zawsze Polonez, tylko takim tyłem z Hyundai H100. Z fajniejszych jeszcze pojazdów oczywiście jest Polonez w kupecie. Powstało ich kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset sztuk może. Taki w kolorze żółtym, bardzo fajny i bardzo mało ich przetrwało. Fajnych też jest, że tutaj przyjechało trochę DU, których zawsze nie ma za bardzo nazw, tak? Oraz Fiaty Seicento przyjechały.
1: I tak oczywiście w bardzo, bardzo dużym skrócie było podczas tegorocznego rajdu Poloneza. Tak jak słyszeliście, było tu mnóstwo pasjonatów polskiej motoryzacji. Były ciekawe też nie tylko samochody, choć oczywiście królowały Polonezy i Maluchy, ale były też motocykle, były też rowery. I cóż, kolejny rajd Poloneza już za rok. I w tym magazynie to już wszystko. Ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
12: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś będą w nim dwa tematy. Na początek sprawdzimy, co nowego słychać na kolejowej linii Otwockiej, a później będzie stacja muzeum, którą odwiedziłam przy okazji otwarcia dla zwiedzających wnętrz wagonów pancernego i słynnej salonki. Zapraszam.
12: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
1: Od 1 maja na odcinek Warszawa-Wawer Otwock wróciły pociągi aglomeracyjne szybkiej kolei miejskiej. To efekt ukończenia kluczowego etapu modernizacji linii otwockiej, który pozwoli teraz utrzymać ruch pociągów SKM i kolei mazowieckich przez kolejny rok intensywnych robót. A więcej na ten temat Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
9: W ciągu niespełna 3 tygodni wykonawca połączył tory objazdowe z istniejącą infrastrukturą, przygotował nowe rozjazdy i przebudował urządzenia sterowania ruchem. Dzięki temu od maja w dni robocze będą kursować łącznie 92 pociągi, w tym 52 kolei mazowieckich i 40 SKM. Jest to bardzo wymagająca inwestycja, ponieważ prace prowadzone są przy utrzymaniu ruchu pociągów. Z myślą o mieszkańcach wybudowaliśmy tory objazdowe, 8 tymczasowych peronów i dodatkowe urządzenia sterowania ruchem. Dzięki temu przez kolejny rok roboty będą mogły być realizowane przy utrzymaniu ruchu kolejowego. Modernizacja linii otwockiej to również jedna z najważniejszych inwestycji w aglomeracji warszawskiej. W ramach tego zadania o wartości 1 700 000 000 zł powstaną 2 dodatkowe tory, które pozwolą oddzielić ruch dalekobieżny od aglomeracyjnego, 3 nowe tunele pod torami i 1 wiadukt nad torami dla samochodów oraz około 20 przejść podziemnych dla pieszych. To oznacza krótsze i wygodniejsze dojazdy do pracy, do szkoły czy w celach prywatnych, bezpieczne przejścia pod torami i szybsze połączenia dalekobieżne, przykładowo pociągi jadące do Lublina, nie będą blokować ruchu aglomeracyjnego. Aktualne informacje o inwestycji są dostępne na stronie stolicadobrychrelacji.pl, a rozkłady jazdy w wyszukiwarce połączeń portalpasażera.pl.
1: To był Rafał Wilgusiak z PKP PLK, który, przypomnę, mówił o tym, co słychać na kolejowej linii otwockiej, a słychać to, że od 1 maja na odcinek Warszawa-Wawer Otwock wróciły pociągi aglomeracyjne szybkiej kolei miejskiej. I zmieniamy temat.
12: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
1: A teraz w magazynie będzie coś dla miłośników kolei. Z mikrofonem Meloradia wybrałam się do stacji muzeum, gdzie można było podziwiać wnętrza niedostępnych na co dzień eksponatów. Ja w tej chwili znajduję się w wagonie artyleryjskim, a jest ze mną...
13: Weronika Kędzierska, stacja muzeum. Znajdujemy się właśnie w wagonie artyleryjskim naszego improwizowanego pociągu pancernego. Jest to wagon konstrukcji sowieckiej, który w czasie wojny początkowo przyjęli Niemcy, później znowu został odbity w 1944 roku i po zakończeniu wojny pozostał u nas w Polsce. Jest to eksponat szczególny, ponieważ mamy jeden taki zachowany i jeden właśnie znajduje się u nas, tego typu wagon. Przede wszystkim związany był po II wojnie światowej z historią Wojska Polskiego. Przez 2 lata był prawdopodobnie używany w Bieszczadach, a później pozostał tak naprawdę na użytku wojska, aż trafił do nas tutaj do zbiorów muzeum.
1: Od kiedy jest tutaj w zbiorach muzeum?
13: W latach 70. został skreślony z inwentarza armii i przekazany tutaj, ponieważ historia naszego muzeum, które znajduje się przy stacji Warszawa Główna Osobowa, to właśnie jest ten moment, kiedy w 75. roku ruszy Warszawa Centralna, a od 72. roku już tutaj pierwsze ekspozycje są mieszczane w czasach, kiedy jeszcze dworzec funkcjonuje jako prawdziwy dworzec.
1: Jesteśmy wewnątrz tego wagonu i tak jak się rozglądam, no to tutaj jakichś takich super ciekawych rzeczy nie ma, te super ciekawe są na zewnątrz. Prawda? I tam widać właśnie to wyposażenie takie typowe artyleryjskie.
13: Tak jest. No, wnętrze naszego wagonu może nie jest szczególnie imponujące, to też wynika z jego historii. To znaczy wcześniej znajdowała się tutaj okładzina dookoła, która też miała odrobinę izolować żołnierzy przed słońcem, ponieważ jak mogą sobie Państwo wyobrazić, wagon, który jest w całości metalowy, on się bardzo nagrzewał. Niestety to pierwotne wyposażenie nie przetrwało do naszych czasów, spłonęło już po wojnie, ale podejrzeć można jak najbardziej człon, w którym znajdują się działa, więc każdy miłośnik militariów i historii wojny jak najbardziej tutaj może znaleźć coś dla siebie, coś wartego uwagi.
1: No właśnie, ja chciałam Panią namówić na to, żeby troszeczkę powiedzieć o tych działach, o tych haubicach, ile tutaj tego jest.
13: Nasz wagon pancerny jest uzbrojony w 2 haubice o działach 100 mm. Obecnie są to atrapy, które umieszczone są na 2 wieżach obrotowych, umieszczonych po 2 przeciwnych stronach wagonu. Co dalej? To oczywiście 2 przeciwlotnicze karabiny maszynowe, 7,92 mm oraz 4 karabiny maszynowe, 7,92 mm również, MG-34.
1: I to wszystko można zobaczyć na zewnątrz tego wagonu. Co jeszcze ciekawego zwraca uwagę?
14: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasz pociąg pancerny, to jest fakt, że są to obiekty unikatowe w skali i polskiej, i światowej. I to, że możemy je prezentować tutaj u nas, tak naprawdę przede wszystkim w dniach czy w sytuacjach, kiedy na przykład konstruktorzy odwiedzali nasze muzeum, to wtedy one nabierają takiego prawdziwego, żywego wymiaru.
1: Ja przyznam się szczerze, że też jestem miłośniczką różnych militariów i bardzo mi się ten wagon podoba. To teraz chodźmy do Salonki. Stoimy dokładnie przed tym wyjątkowym wagonem i na razie może to, co widać na zewnątrz i co można powiedzieć o historii tego wagonu.
14: Wagon salonowy ASHX o numerze 01 to jeden tak naprawdę z dwóch wagonów, które były używane przez prezydenta Polski Wacława Rydza po wojnie. Aczkolwiek to nie jest cała historia tego wagonu. On się zaczął jeszcze przed wojną, w 1939 roku. Francuska firma, Międzynarodowe Towarzystwo Wagonów Sypialnych, czyli ta firma, którą może znamy z obsługi takich luksusowych pociągów, jak na przykład Orient Express, to właśnie oni zamówili w Polsce, w zakładach Hipota Cegielskiego w Poznaniu, 6 wagonów restauracyjnych. Niestety wybuch wojny przerwał realizację tego zamówienia i w zakładach pozostały właśnie 2 takie wagony jak ten, który możemy zobaczyć. W trakcie wojny oczywiście wagony przykuły uwagę niemiecką i były takie plany, żeby dokończyć ich budowę i właśnie przekazać niemieckim pintarzom na własny użytek. Jednak ten plan się nie zrealizował. Wojna się zakończyła, Armia Polska wkroczyła do Poznania i wtedy podjęto decyzję o tym, żeby wagony przekazać właśnie rządowi polskiemu jako takie oficjalne wagony salonowe. Drugi z nich, czyli ten o numerze 02, się nie zachował. Dlatego też, znowu, wagon 01 jest taką naszą perełką, ponieważ jest jedyny, jest unikatowy i zachowało się jego oryginalne wyposażenie, ponieważ w 1946 roku wagon został dokończony, rok później trafił już na użytek prezydenta. Więc przede wszystkim zachęcam właśnie, żeby dostrzec, co znajduje się w środku.
1: To już chodźmy, może zajrzymy.
14: Więc naszą podróż możemy zacząć w dwóch miejscach, to znaczy albo od części konferencyjnej. My dzisiaj zaczęłyśmy tak naprawdę od tej takiej mniej oczywistej, to znaczy najbliżej wejścia znajduje się kuchnia, bo oczywiście prezydent, pierwszy sekretarz, czy też jego urzędnicy, oni musieli podróżować z pewnym luksusem w trakcie podróży po Polsce, ale rzadziej też tych zagranicznych. Więc w kuchni znajdowało się palenisko i piec, żeby można było przygotować posiłki. Dla podróżujących dalej znajdują się małe przedziały, w których znajdowali się najbliżsi goście. Razem z prezydentem, tudzież sekretarzem, podróżowały najważniejsze osoby w kraju i oni mieli do swojej dyspozycji mniejsze przedziały, każdy z własną umywalką, lustrem, tak aby urzędnicy mogli się odpowiednio prezentować. Jeśli przejdziemy dalej, to zobaczymy.
1: Tak, chodźmy, a ja tylko dodam tak od siebie, że oczywiście wszędzie w oknach zasłony takie bordowe, wiśniowe, wnętrze też taka intensywna fuksja, jeżeli chodzi o obicia mebli.
14: Ta część, która używana na co dzień jako przedziały, ona oczywiście miała największy potencjał, żeby się zmienić, ponieważ mijały kolejne dekady i oczywiście należało dopasowywać je do oczekiwań ówczesnych polityków. Stąd może na pierwszy rzut oka to nie jest tak, jak wcześniej wspomniałam, autentycznie zachowana ta 40 i 50. Oczywiście tam, gdzie były wnętrza oficjalne i eleganckie, tam zachowywano ten oryginalny wystrój. Natomiast tapisaria mogła być oczywiście zmieniana, tak by odpowiadać później gustom. Ponieważ trzeba pamiętać, że ten wagon służył rządowi polskiemu nieprzerwanie właśnie od 1947 roku aż do lat 70., kiedy po prostu wyszedł z użytku, choćby przez to, że już był przestarzały i kolejni politycy po prostu chcieli korzystać już z nowego sprzętu.
1: To zajrzyjmy jeszcze w kilka zakamarków. Ja pamiętam, że tu gdzieś było takie świetne stare radio. Jest!
14: Oczywiście zapraszam teraz do najważniejszej części, czyli do przedziału pierwszego VIP-a. W zasadzie najczęściej był to oczywiście pan prezydent, później również sekretarze i Rada Ministrów, która korzystała z tego wagonu, więc on składa się tak naprawdę z całego apartamentu. Mamy tutaj sypialnię wraz z zachowanym radiem oraz biurkiem. Między nią i taką częścią salonową, powiedzmy biurową, znajduje się łazienka w pełni wyposażona z toaletą, prysznicem. Więc kiedy myślimy o latach 40. i podróżowaniu, to oczywiście najważniejsze w państwie podróżowały z pełnymi wygodami. Są to elementy, które na pewno nam się nie kojarzą z podróżą.
1: Oj tak, to prawda. Tu kolejne biurko i piękna stara maszyna do pisania.
14: Tak, jest wszystko to, co mogło być potrzebne prezydentowi do pracy, tak naprawdę, która nie ustawała. W trakcie podróży i pomiędzy spotkaniami mógł on właśnie w takim swoim własnym apartamencie na spokojnie prowadzić swoją działalność.
15: I to jeszcze przejdźmy tu, gdzie jakby jest najwięcej takiego oddechu. Tutaj mogły odbywać się zapewne jakieś spotkania.
14: Tak jest, znajdujemy się teraz właśnie w przestrzeni sali konferencyjnej, największej w tym wagonie i też zdecydowanie najpiękniejszej. Na pewno każdy, kto tutaj wejdzie, w pierwszym momencie oczywiście zwróci uwagę po pierwsze na eleganckie, mahoniowe, obite skórą krzesło z epoki, ale no nie kryjmy, jest najwspanialszą rzeczą, którą oczywiście można podziwiać, to są dekoracje. Możemy tutaj zobaczyć 5 drewnianych intarsji, czyli takich właśnie mozaik wykonanych z różnych gatunków drewna. Najczęściej było to luksusowe, egzotyczne gatunki, tak aby pięknie odcinały się różne kolory i tutaj kontrast światłocieniowy, które przedstawiają 5 miast Polski. Największa w honorowym miejscu jest oczywiście umieszczona Warszawa i to ona jest najciekawsza z tego względu, że oczywiście Warszawa po wojnie była miastem całkowicie zrujnowanym, więc ta dekoracja, która znajdowała się w centralnym punkcie sali konferencyjnej, ona musiała pokazywać z jednej strony tą wspaniałą historię miasta, z drugiej strony tą perspektywę odbudowy po wojnie. Więc na przykład na pewno bystre oko dostrzeże, że w lewym dolnym rogu znajduje się taka duża mapa z trasą WZ już wyznaczoną. Oczywiście w momencie, kiedy ta intarsja powstawała, to trasy jeszcze nie było. Ona była cały czas w planach i w budowie później, ale oczywiście należało zamanifestować to, że Warszawa po wojnie to jest miasto nowoczesne, rozwijające się z planami urbanistycznymi, które właśnie sięgają dalej, nie tylko w kwestii odbudowy na przykład kościołów, których możemy tutaj wiele zobaczyć ze względu na to, że to one były tymi punktami na mapie miasta, które wszyscy rozpoznawali, ale oczywiście także nowych miejsc, które na mapie miasta się pojawią właśnie po jego odbudowie. A pozostałe 4 intarsje to inne miasta Polski. Możemy tutaj zobaczyć Kraków, Wrocław, Poznań oraz Gdańsk. Więc był to program, który przede wszystkim miał pokazać Polskę w nowych granicach, ale także właśnie pokazać jedność tych ziem, które zostały zarówno po wojnie odzyskane, czyli właśnie ziem zachodnich, jak i tych ziem i miast tradycyjnie polskich.
15: W tym pomieszczeniu mamy też ogromne lustro, które też robi oczywiście wrażenie.
14: Tak, piękne kryształowe lustro, które możemy zobaczyć, które odbija naszą dekorację z panoramą Warszawy, to oryginalne lustro kryształowe, które znajdowało się tutaj dosyć od samego początku funkcjonowania tego pięknego wagonu. Ono oczywiście po pierwsze ma i powiększyć optycznie to pomieszczenie i zwrócić uwagę znowu na najważniejszy punkt całej dekoracji, czyli właśnie Warszawę.
15: Drodzy słuchacze, tak jak słyszeliście, warto tutaj przyjść do stacji muzeum i obejrzeć wagon salonowy, a także wagon pancerny, bo no jest co podziwiać, nie ukrywam, i można poczuć ducha dawnej epoki, historii, czuje się tą historię w powietrzu. No właśnie, a ci, którzy dziś nie mieli okazji obejrzeć tych dwóch wagonów, kiedy będzie można jeszcze tutaj zajrzeć?
14: Najbliższa okazja to już wkrótce. 16 maja zapraszamy Państwa na obchody Nocy Muzeów i wtedy ten wagon również będzie otwarty. Nie tylko będzie otwarty, ale także będą tutaj stacjonować nasi specjaliści muzealni, którzy będą opowiadać w szczegółach o jego historii oraz różnych ciekawostkach związanych, ponieważ jest to absolutna skarbnica właśnie różnych wydarzeń, które towarzyszyły historii naszego kraju, więc oni na pewno z chęcią się z Wami podzielą taką wiedzą. A od czerwca, w każdą ostatnią niedzielę każdego miesiąca, w sezonie letnim, czyli do października, będzie można oglądać w godzinach funkcjonowania muzeum zarówno ten wagon, jak i wagon pancerny.
15: A do oglądania zachęcała
14: Weronika Kęcierska, Stacja Muzeum.
15: Bardzo dziękuję Pani Weroniko za rozmowę.
14: Dziękuję również.
15: Przypomnę, że z mikrofonem Melo Radia odwiedziłam Stację Muzeum, gdzie otwarto dla zwiedzających wnętrza wagonu pancernego i słynnej salonki. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
12: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
16: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
17: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
16: Dzięki bardzo.
12: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: is the answer.
1: Melo. Melo Radio.
2: Wskaż mi drogę, abym mógł ją obrać. Naucz mnie odróżniać zło od dobra. Uszczypnij

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

To jest Melo Radio.